sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Poselska Piła.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Eskapiła News.
1: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszamy. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Przemysławem Olszyńskim, czyli dyrektorem Pilskiego Muzeum Wojskowego. I myślę, że możemy rozpocząć od historii tego muzeum, jak powstała placówka.
2: Wymyśliłem je kiedyś i tak zaraziłem tą pasją kilka osób. Muzeum jest stworzone przez pasjonatów skupionych w Pilskim Stowarzyszeniu Historyczno-Militarnym. Naszym głównym celem jest właśnie tworzenie Pilskiego Muzeum Wojskowego. Wszystko zaczęło się w roku 2008. Wpadłem na taki pomysł, żeby uratować samolot 122, który kiedyś latał w Pile, jeszcze taki w oryginalnym malowaniu, i zgodłem eskadry, czyli z takim uskrodzonym tygryskiem na kadłubie, i zgodłem 6. pułku, który wtedy stacjonował na strażniku pionowym zachowanym. I tak się to wszystko zaczęło. Powołaliśmy do życia muzeum, udało nam się przejąć ten samolot. Jeden z kolegów podpowiedział, że warto by było, żeby tworzyć muzeum i ten samolot przechowywać w co hangarze na lotnisku, tam gdzie kiedyś był, pełnić swoją służbę. To był strzał w dziesiątkę, bo samolot dzisiaj wygląda idealnie, ma zachowane oryginalne malowanie, cały kamuflaż. Po prostu nie widać po nim, że mamy go od 17 lat, ponieważ nie jest przechowywany właśnie pod gołym niebem, tylko zabezpieczony w sonohangarze. No i tak wykorzystaliśmy otwarte drzwi. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo eksponatów, ponad 50 eksponatów sprzętu ciężkiego, związanego właśnie z historią regionu, z historią Piły, z tą historią właśnie militarną, czy z historią wojskowości w naszym regionie, i to jest cała siła naszego muzeum.
1: A skąd w ogóle pasja do historii?
2: Znaczy u mnie od małego, że tak powiem, się interesowałem. Powiedzmy, żołnierzykami bawiłem się, tak, małymi czołgami, później modele, później gdzieś tam jakieś muzea wojskowe i tak dalej. Nie byłem nigdy w wojsku, mój rocznik został przepisany z automatu do rezerwy, natomiast jestem pasjonatem głównie techniki wojskowej, można tak powiedzieć, czyli interesują mnie rzeczy związane ze sprzętem, głównie sprzętem pancernym, ale też interesowałem się i marynarką wojenną, i lotnictwem i tak dalej, także to tak powiem dosyć szeroko, ale na dzisiaj chyba najbardziej siedzę w sprzęcie pancernym, takim właśnie używanym w Wojsku Polskim po roku 1945, czyli ten taki okres, który jest na dzisiaj najbardziej ciekawy, bo najmniej dokumentowany i odkryty w niektórych dziedzinach. O czołgach z II wojny światowej mamy właściwie mnóstwo publikacji, jak nie polskich, to obcojęzycznych, i te tematy są opracowane. Natomiast jeśli chodzi o okres tak zwanej zimnej wojny, czyli od 1945 roku w górę, to tutaj jest cały czas dużo niewiadomych i w tej chwili najbardziej fascynuje mnie to, że mogę tą historię sam odkrywać, czy jakieś niuanse właśnie związane ze sprzętem, a że mamy kilka czołgów, które aktualnie odbudowujemy, przywracamy im, że tak powiem, chociaż zewnętrzną bryłę, to jest co robić.
1: Udało się w takim razie dojść do jakichś konkretnych odkryć?
2: Tak, dużo rzeczy. No mówię, tak jak mówiłem, temat jest cały czas nieudokumentowany. Nie ma monografii jakichś szczegółowych, gdzie są opisane pewne zmiany rekonstrukcyjne, czy gdzieś tam zdjęć detali. I człowiek musi to badać, szukać. Na dzień dzisiejszy w naszych zbiorach posiadamy 5 czołgów, które były kiedyś używane w Pile, właśnie w oficerskiej szkole samochodowej, która zaczęła w mieście funkcjonować od roku 1948. W tej szkole kształcono specjalistów służby czołgowo-samochodowej i na dzień dzisiejszy praktycznie gdzieś tam w każdej jednostce jest ktoś, kto tą szkołę skończył. Szkoła przestała funkcjonować po 50 latach w roku 2002 i przejęła w latach 90. właśnie tradycję wszystkich ośrodków, które kiedykolwiek kształciły mechaników, czy kierowców, czy właśnie kadry na potrzeby wojska, na potrzeby zabezpieczenia właśnie sprzętu, no bo żaden dowódca nie wygrałby bitwy, gdyby nie miał sprzętu. I w tej szkole praktycznie było wszystko, co miało koła, gąsienice i kierownice. A nam udało się odnaleźć 5 czołgów, które były w Pile właśnie używane do szkolenia tych młodych kierowców, tych młodych żołnierzy. I dzisiaj są w naszych zbiorach, z czego jeden jest sprawny technicznie, to jest czołg T-72. 3 takie czołgi były w Pile na wyposażeniu. Tego jednego nam się udało odnaleźć. Przez 8 lat trzymaliśmy rękę na pulsie, pilnowaliśmy tego czołgu, jak był w zasobach jeszcze Ministerstwa Obrony Narodowej. Na tą chwilę jest w naszych zbiorach, mam nadzieję, że tak zostanie. Ale mamy też 4 czołgi właśnie, które były pomocami dydaktycznymi i takimi, które stały właśnie na warsztatach szkolnych, gdzie można było się nauczyć wymieniać filtr, regulacji różnych i tak dalej, obsługi po prostu czołgu, ale też takie, które jeździły na tak zwanym autodromie, czyli tutaj poligonie Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, bo szkoła później zmieniała nazwy. Także te czołgi udało nam się odnaleźć, są w naszych zbiorach i staramy się je właśnie odbudować, ukompletować, ponieważ niestety, ale pełniły już funkcje, były przeznaczone na cele poligonowe, w związku z czym zostały dosyć mocno rozgrabione, zdewastowane, ale szukamy detali, cały czas gdzieś tam uzupełniamy, także mam nadzieję, że kiedyś, chociaż zewnętrznie, no bo co do uruchomienia, to są tutaj potrzebne już duże pieniądze, żeby kupić silniki, skrzynie biegów i tak dalej, i jeszcze mieć czas, żeby to zrobić, na to i ludzi. Natomiast do tego, żeby zewnętrznie były kompletowane, odmalowane z takimi oznaczeniami, jak miały i tak dalej, jesteśmy w stanie to zrobić i cały czas powoli do tego dążymy.
1: Także kawał historii. Chciałem się zapytać jeszcze o obecny obraz muzeum, o popularności muzeum. Czy Pilanie zainteresowani są tym kawałem historii?
2: Znaczy, powiem tak, no my robimy swoją robotę, natomiast czasami słyszymy, że ktoś tam nie wiedział, że jest takie, że jest nasze muzeum. Ja mówię zawsze, że w naszym kraju jest tak, że jak się robi coś mądrego, coś fajnego, to ciężko jest się przebić przez całą resztę informacji niekoniecznie mądrych i fajnych. Niestety tak to wygląda. My robimy swoją robotę, wiemy co mamy, wiemy jaki mamy przekaz i do kogo chcemy trafić. Naszym takim głównym zadaniem jest właśnie zainteresować tych najmłodszych historią. W tej chwili, powiedzmy, od 4 lat, kiedy funkcjonujemy już w takiej normalnej formie, bo tak to było tylko w jakieś soboty, w niedzielę. Tutaj mamy też duże wsparcie gminy Piła, jeśli chodzi o właśnie działanie i o rozwój. No i wykorzystujemy ten czas maksymalnie. No, robimy dużo imprez plenerowych. Na Dzień Dziecka taką wisienką na torcie były samoloty. Dzięki naszym sponsorom udało się, przyleciał do nas samolot TS-8 BS, jedyny latający na świecie egzemplarz. Przyleciał do nas dwa latające Limy, z czego jeden jest chyba jedynym w Europie latającym samolotem tego typu, drugi jest jednym z 3 zaledwie w Europie zachowanych, które latają na dzień dzisiejszy. Tylko że my jesteśmy na dzisiaj chyba jednym z niewielu, można powiedzieć chyba z 2 na tą chwilę, muzeów w Europie, które mają takie możliwości, że po prostu samoloty, które przylatują, robią pokaz, lądują i później podkołowują w tą centralną część imprezy, z tą integralną częścią. Czyli można porozmawiać z pilotami, są technicy od tych samolotów, można z nimi sobie też porozmawiać, podejść, zrobić zdjęcie, zapytać o coś. No takich możliwości raczej nie ma. Przeważnie samoloty odrzutowe przylatują, robią pokaz, znikają, gdzieś tam lecą na jakieś lotnisko, gdzie później czeka na nich ich obsługa, natomiast my tutaj w Pile mamy takie możliwości, że można przylecieć, wylądować i tak samo jesteśmy jednym z niewielu muzeów, do których można przylecieć samolotem, wylądować na pasie, podkołować pod sam hangar, gdzie zaczynamy zwiedzanie, pozwiedzać muzeum, wsiąść i odlecieć.
1: Czy takie akcje promocyjne właśnie mogą zachęcić tych najmłodszych? Pytam bardziej o perspektywę czasu, czy okazują się skuteczne?
2: Znaczy, powiem tak, no, staramy się wychodzić do ludzi, tak? Dzisiaj ludzi trzeba wyciągnąć z domu, trzeba wygrać z tym, co jest, co mają w telefonie, co mają na laptopach, tak? Czyli oferta musi być korzystniejsza. Na szczęście jeszcze telefon komórkowy nie oddaje prawdziwego życia, ale to zaangażowanie tych dzieciaków w telefony jest gigantyczne dzisiaj, to jest dramat. Także my staramy się wyciągnąć ich z rodzicami z domu. Pocieszające jest to, że jest dużo takich rodziców, którzy chcą dzieciakom coś pokazać, chcą ich czymś zainteresować. Oni przyjeżdżają do nas i oni to dostają. No, przelicza się tutaj to bardzo prosto na jedną rzecz. My w tej chwili, powiedzmy po 4 latach takiej działalności typowo już ekspozycyjnej, przyjmujemy zwiedzających i tak dalej, mamy ocenę w przeglądarce bardzo popularnej, gdzie się, jak wpisze Pilskie Muzeum Wojskowe, mamy ocenę 4,9. Maksymalna jest 5. Bardzo dużo pozytywnych opinii. No my jesteśmy prawdziwi, my jesteśmy pasjonatami, my nikomu nie oszukujemy, my też nie jesteśmy tam za karę, tylko, że tak powiem, dajemy całe serce i całe siebie w momencie, kiedy ktoś do nas przyjedzie i ci ludzie dostają to, po co przyjeżdżają. A mam nadzieję, że właśnie uda nam się tych młodych ludzi zainteresować tą historią, dotknąć przede wszystkim. U nas można wsiąść do tego naszego samolotu Su-22 Tygryska. Na dzisiaj, powiem skromnie, to jest najlepiej zachowany, utrzymany samolot Su-22 ze wszystkich, jakie tylko są w muzeach wojskowych w Polsce. Jest sprawna instalacja w nim hydrauliczna, elektryczna, pneumatyczna. To jest kilka lat pracy moich kolegów tutaj przy tym samolocie. Także to naprawdę robi wrażenie, jak taki pięcioletek wsiada do kabiny, gdzie są zapalone, że tak powiem, różne lampki, kontrolki dla niego, gdzie jest ogrom tych wszystkich zegarów i tak dalej. No wszystko robiliśmy od początku po to, żeby taki właśnie młody człowiek zakochał się w lotnictwie, właśnie siedząc w naszej kabinie. Także każdy, kto odwiedza nasze muzeum, może zasiąść w kabinie samolotu Su-22, nawet nacisnąć jakieś guziki, coś tam sprawdzić, to co, że tak powiem, pozwolimy dotknąć, bo tam za dużo rzeczy działa, żeby dać komuś się po prostu pobawić. Ale to jest ta magia lotnictwa i to naprawdę działa. Także no, zawsze mówię tak, my siejemy po to, żeby ktoś kiedyś mógł zbierać. Czyli żeby, nie wiem, do wojska szli ludzie, którzy mają pasję, mają coś więcej w sobie niż tylko iść, bo iść. Czy ludzi zainteresować właśnie techniką, tak, żeby później, nie wiem, zaczęli sklejać modele, budować, no to rozwijają się, czy to z klocków, czy właśnie modele już gotowe, takie do składania plastikowe, czy później samodzielnie budować. Trzeba tych młodych ludzi gdzieś zahaczyć, bo jeżeli będą spędzać życie na oglądaniu filmików i życia cudzym życiem, to niestety nic z tego mądrego nie będzie. No my jesteśmy od tego, żeby właśnie zainteresować tą techniką wojskową, zahaczyć gdzieś tą historią. Każdy ma później telefon komórkowy, wyjdzie od nas, może znaleźć informacje dodatkowe, może gdzieś tam szukać, tylko najpierw trzeba go właśnie zainteresować. To jest nasza robota.
1: Patrząc rzeczywiście na opinię, to dużo osób chwali sobie muzeum, szczególnie tą pasję, jaką wy macie w przedstawianiu tych eksponatów, ich historii. Wobec tego pytanie, jak przedstawić właśnie tą historię, tak by była ciekawa?
2: Przede wszystkim trzeba być prawdziwy. Ten, który oprowadza u nas, jest zwiedzanie tylko możliwe z przewodnikiem. Czyli ten, który oprowadza, musi być prawdziwy. To musi być pasjonat. To nie może być człowiek, który tam po prostu jest, nauczył się czegoś z kartki i chodzi i to opowiada. Także my już tym wygrywamy, że jesteśmy właśnie prawdziwi. Ludzie widzą, że my tym żyjemy, że to jest kawałek naszego życia. I to samo działa. To prawda schodzi zawsze dobrze, można powiedzieć. I tutaj nic więcej nie potrzeba. Do tego jeszcze oczywiście ciekawe historie, które mamy gdzieś tam, które opowiadamy, wspominamy o czymś. Większość tych rzeczy przeżyliśmy sami, czyli znajdując taki eksponat, znając jego historię, czy badając później temat, no to wszystko się składa tak naprawdę w jedną fajną, ciekawą całość i tym wygrywamy. Na dzisiaj zwiedzanie naszego muzeum to jest dobre 2,5 godziny. A jak są ludzie mega zainteresowani, jeszcze zadają pytania, to są 3 godziny. I u nas nikt nie patrzy na zegarek. Na zasadzie, proszę Państwa, przepraszam, ale oficjalnie powinniśmy skończyć 5 minut temu, bo ja już kończę, że tak powiem, oprowadzanie, tak? Jeżeli są ludzie zainteresowani, to my zostajemy dłużej. My jesteśmy dla ludzi, dopasowujemy się do tych zwiedzających, tak? I my mamy uwagę przedszkolaków na przykład przez te dobre prawie 2 godziny u nas w muzeum, jak zwiedzamy z nimi. Każdy może gdzieś tam wsiąść, może czegoś dotknąć, może zapytać. To jest zupełnie inny świat niż gdzieś tam zwiedzanie samolotów, które stoją na kawciach porośnięte mchem, że tak powiem, z farbą, która odpadła już dawno temu, tak? U nas to wszystko jakby no, jest świeże, żyje. Jeżeli doprowadzamy coś do stanu takiego, żeby można było to ludziom pokazać, opowiadamy o tej pracy, pokazujemy, jaka była baza wyjściowa. Ktoś, kto kiedyś chociaż w życiu przepracował ciężko jeden dzień, to szanuje takie rzeczy. Nasze muzeum nie powstało na zasadzie, że ktoś nam dał teraz miliony złotych, dobry wujek, tak? Po prostu stworzyliśmy to. To wszystko jest stworzone tak naprawdę bez pieniędzy, bez mega wsparcia, bez kosmicznych sponsorów. Gdzieś tam mamy paru przyjaciół, którzy nam pomagali, ale to nie jest na zasadzie, że dostajemy zastrzyk 400 milionów złotych, tak? Jak się tworzy, powiedzmy, muzea gdzieś tam państwowe. No dzisiaj od zera przychodzi 20 czy 30 pracowników. Oni są na etatach 8 godzin dziennie i tworzą to muzeum przez 3 lata czy 4, zanim się otworzy. U nas to było wszystko robione właśnie z tobą.

0: to był Przemysław Olszyński, czyli dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego. Serdecznie dziękuję.
1: Eskapiła News.
0: Jan Grzylaczyk, zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Edmundem Wolskim, czyli dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. I na sam początek myślę podstawowe pytanie, jak znalazł się pan w placówce?
2: No, działo się to 8 lat temu. Przystąpiłem do konkursu na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Pile. I wygrałem ten konkurs po prostu. Otrzymałem to stanowisko decyzją tutaj organizatora, czyli powiatu pilskiego.
0: Teraz możemy, myślę, od razu przejść do tej historii Biura Wystaw Artystycznych. Jak ona wygląda?
2: Nasza instytucja powstała w grudniu 1976 roku. Utworzył je wojewoda pilski, bo to było, działo się w okresie, kiedy Piła była stolicą województwa pilskiego, jednego z takich z większych w Polsce terytorialnie województw. I no, taka zaistniała potrzeba, tutaj tworzono środowisko w wielu dziedzinach i również odniosło się do kultury. Więc powstało Biuro Wystaw Artystycznych, zjechali się artyści z różnych stron Polski, z Krakowa, Poznania. Powstało mocne środowisko, zaczęły się przeglądy sztuki, czyli salony pilskie. I taka piękna historia trwa do dzisiaj. W 1998 roku reforma administracyjna kraju rozwiązała województwo pilskie i wtedy Biuro Wystaw Artystycznych przeszło pod pieczę powiatu pilskiego. Jesteśmy jedną chyba z dwóch galerii w Polsce, które utrzymuje powiat, a nie miasto.
0: Według pana, czym tak naprawdę jest placówka?
2: No, ta placówka odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tutaj jest przede wszystkim popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna. Wiadomo, organizujemy wiele wystaw artystycznych, ściągamy najwybitniejszych artystów polskich, zagranicznych, wielu ciekawych. Prowadzimy edukację dla szkół średnich, więc u nas bardzo wiele lekcji się odbywa dla młodzieży. No, chcemy przede wszystkim pokazać, że kultura to jest coś i atrakcyjna, i ważna dziedzina w życiu, a szczególnie sztuki plastycznej.
0: Co konkretnie znajduje się w Biurze Wystaw Artystycznych?
2: No, przede wszystkim to wystawy. Aktualnie mamy 3 galerie w ogóle w Biurze Wystaw Artystycznych i dużą galerię, na której prezentowani są najwybitniejsi polscy artyści. Tam dostać się na tą, żeby pokazać swoje dzieła, no to gdzieś kolejka 2-3 lata trwa. Naprawdę takie zapotrzebowanie jest i taka chęć, żeby u nas się prezentować. Mamy galerię debiutów, która została stworzona 4 lata temu i z myślą o młodych artystach, którzy kończąc studia na uczelni, na jednej z uczelni artystycznych, nagle zderzają się ze ścianą, bo nie mają gdzie prezentować swojej sztuki. I tutaj umożliwiamy im start, promocję, w szerokim tego słowa rozumieniu jakoś pomagamy zaistnieć na rynku sztuki. A na co dzień, poza jubileuszem, tam są wystawy organizowane historyczne, najczęściej fotograficzne, dotyczące historii regionu, miasta Piły, niektórych placówek oświatowych, szkół. Była taka wielka wystawa 80-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy być blisko też środowiska i pokazywać takie no, bardzo ciekawe okruchy z dziejów. I przy okazji prelekcje, oprowadzenia, więc tutaj odbywają się lekcje, że po 4-5 klas przychodzi z różnych 9 szkół średnich i mamy no, taki duży udział młodzieży w naszych poczynaniach, a popołudniami, wieczorami dorośli angażują się i przychodzą oglądać wystawy. Wychodzimy z założenia, że no, staramy się, żeby ludzie nie musieli jeździć do wielkich miast Poznania, Krakowa, Warszawy, żeby oglądać takich czołowych artystów polskich. I tu dzięki jakoś takiej dobrej współpracy ze światem artystycznym udaje się nam ściągać takie wybitne postacie. Był u nas i profesor Stanisław Baj, i Szpinger, i

0: No wielu innych nie będę wymieniał tutaj, kilkudziesięciu nazwisk w tym momencie.
1: Czyli można stwierdzić, że biuro też cieszy się renomą przez to, że tak jak pan mówił, jest bardzo oblegane.
0: No nieskromnie muszę to przyznać, że dużo prawdy jest w tych słowach. Jesteśmy, tak myślę, bardzo dobrze postrzegani, bo nie mamy żadnego problemu z organizowaniem tych takich wystaw prestiżowych, w których uczestnicy są bardzo ważni artyści. Współpracujemy bardzo fajnie z wieloma uczelniami artystycznymi w Polsce. Bardzo dużo Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u nas się prezentuje, Akademia Uniwersytet Artystyczny z Poznania, UMK z Torunia, Gdańska uczelnia, także mamy bardzo dobre kontakty z uczelniami. No i poprzez to też z wieloma wybitnymi artystami.
1: Czy placówka jest w jakiś sposób ukierunkowana na artystów z północnej Wielkopolski?
0: Jest cała Polska, ale z naszego regionu, północnej Wielkopolski, to przede wszystkim staramy się wyłapać młodych artystów i do tej galerii debiutów, żeby tam zaistnieli, bo chcę powiedzieć, że ten debiut już dzięki temu to do środowiska pilskich artystów, które tutaj zgromadzone jest często wokół BWA, przybyło 15 młodych osób po studiach, które normalnie by były gdzieś na opłotkach i jakby same się nie zgłosiły, to byśmy nie wiedzieli, że tacy artyści istnieją. A tutaj przez galerię debiutów, oni zadebiutowali tu, później robimy im takie zbiorowe wystawy co 2 lata na dużej galerii, żeby już kolejny etap zrobić, a później no, staramy się zainteresować inne biura wystaw artystycznych w Polsce i galerie, żeby ich tam no, pokazać, zainteresować, bo wiemy, że możliwości są ograniczone i jak młody artysta spróbuje gdzieś się przebić, no to ma podgórkę, bo to nie jest tak łatwo. Wszystkie galerie wolą sprawdzone nazwiska i znane, bo to gwarantuje wtedy frekwencję i zainteresowanie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, no powiem tak, że staramy się, żeby w ciągu roku na dużej galerii jest tak około 10-11 wystaw robionych, po co miesiąc zmieniamy, żeby przynajmniej minimum dwóch artystów z naszego regionu, tutaj z Piły i z północnej Wielkopolski, było na tej galerii, czyli o swoim środowisku nie zapominamy, bo poza debiutami mamy taką jedną wielką zbiorową, Salon Pilski, to zawsze jest na koniec roku. Teraz będzie 50. edycja tej wystawy zbiorowej. Salon Pilski 2025, który się odbył grudzień, styczeń, przełom roku 25-26, uczestniczyło 50 paru artystów, także duże wystawy i jak środowisko jest no tak blisko nas, nie?
1: Czy placówka ma jakiś główny motyw? Może inaczej, czy prace, które są w niej pokazywane, charakteryzują się jednym nurtem w sztuce?
0: Nie, staramy się być różnorodni. Pokazujemy malarstwo, rzeźbę, grafikę, ale przede wszystkim u nas takie jest nastawienie na klasyczną sztukę. Nie idziemy w nowatorstwo, jakieś takie te performance i to no, w takich dużych galeriach, w dużych miastach to ma rację bytu. W takim małym środowisku jak my, to trudno coś takiego zorganizować i zainteresować szerszą publiczność takimi, a wystawy malarskie, rzeźby, no to jest duże zainteresowanie i oczekiwanie. Staramy się to, co dobre i wartościowe pokazywać.
1: Czy BWA oprócz wystaw organizuje również inne atrakcje?
0: Tak, bo organizujemy taką BWA ze sztuką BWA spotkania. To na przykład mieliśmy tutaj profesora Baja z Warszawy. To polega na tym, że 3 tury spotkań z młodzieżą w jednym dniu się odbywają. Każda tura tak gdzieś około do 2 godzin. I w ciągu tego jednego dnia z profesorem Bajem spotkało się ponad 600 osób. I to młodych ludzi. I zainteresowanie było ogromne. Dyskusje, ciekawość młodzieży. To taka postać no, ze świata sztuki już wybitna i budzi zainteresowanie i tak ciekawie opowiada, że do dzisiaj wspominamy. No, mieliśmy też podobne podobne spotkania z innymi artystami i tak staramy się właśnie dwie, trzy tury. Mieliśmy Ryszarda Kowalewskiego, malarza gór słynnego, najsłynniejszego polskiego malarza gór z Gdańska, który przyjechał i tu miał też spotkania z młodzieżą i opowiadał o tym swojej pracy, o pasjach artystycznych. Myślę, to zapada w pamięć. No z wydarzeń to teatr rysowania Starowiejskiego. Mieliśmy ten teatr, no to jest takie malowidło 16 metrów na 3. To było wystawiane i to no, parę tysięcy osób to oglądało, bo to takie zainteresowanie było, że to w chwilę czegoś takiego, no w Polsce rzadko to zobaczyć. No poza sztuką to taka wystawa była, Piła to Nowe Tożsamość Miasta, wystawa fotografii 46-80 o Pile, no to ponad 5 tysięcy osób to oglądało tę wystawę, więc no proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przez parę miesięcy. Więc no, tak staramy się iść w kilku kierunkach, mówię, regionalizm, te historyczne wystawy, ale oprócz tego przede wszystkim 90% działalności to jest sztuka i promowanie dobrej sztuki.
1: Jak już rozmawiamy o tym zainteresowaniu, to według pana jak wygląda to zainteresowanie sztuką na przestrzeni lat?
0: No myślę, że rozwija się to, bo przede wszystkim owocuje współpraca i to nastawienie na młodzież, bo wychowujemy sobie młodych, nowych odbiorców. Bo gdybyśmy tak nie zwrócili się mocno w stronę szkół, nie organizowali tych lekcji, tych spotkań z artystami, nie pokazali młodzieży, że sztuka taka przez dużą literę S, malarstwo, rzeźba jest tak ciekawa, wartościowa, że niesie, pobudza wyobraźnię i uwrażliwia, to nie byłoby już tych odbiorców, bo starsze pokolenie przyzwyczajone do tego, no swoje lata ma, a młodych wielu galeriach brakuje, ale to otwarcie się na szkół, taka ścisła współpraca, organizujemy przecież konkursy wiedzy o sztukach plastycznych, to no to wszystko pobudza i tworzy, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły czy coś, później wiedzą, że jest taka galeria, biuro wystaw artystycznych, że w ciągu dnia można przyjść, obejrzeć, że nie tylko wernisaż, ale te wystawy to są no, ciekawe spotkania ze sztuką.
1: Mam jeszcze takie pytanie na sam już koniec. Czy istnieje pewnego rodzaju przywiązanie Pilan do artystów? Na przykład zmarłego już Alfreda Aszkiełowicza, czy rzeczywiście ci Pilanie wracają do nich, widać większe zainteresowanie w tym zakresie, no i ci artyści odgrywają rzeczywiście ważną rolę dla regionu.
0: Tak, to akurat wymienił pan nazwisko Alfreda Aszkiełowicza, którego ja uważam za pomnik taki, pomnikową postać dla tego środowiska i znałem Alfreda osobiście, przyjaźniliśmy się i byłem dumny z tego, że tutaj przyjeżdżał do nas, uczestniczył w wystawach. Teraz, kiedy ich zabrakło, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i innych tutaj, to staramy się właśnie w tym jubileuszu przypomnieć. Stąd te wystawy co miesiąc, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy ich znali, stykali się przed laty z nimi przez wiele lat, przychodzą przypomnieć sobie ich sztukę, a młodzież, no, zaskoczona, że tacy artyści tutaj byli i funkcjonowali. No, mamy w magazynie, w zbiorach własnych prawie 1000 prac, z czego każdego z tych osób, które tu wymieniłem, z tych artystów, no, po kilkadziesiąt, kilkanaście. Ale jeżeli to zamkniemy w magazynie, no to kto będzie o tym pamiętał? No, czas biegnie naprzód, są nowi artyści, nowe pokolenie, wszyscy, każdy rozpycha się łokciami i szuka swojego miejsca i co nie jest dziwne, to jest chwalebne. A rolą takich instytucji jak nasza jest, żeby ten pomost taki pokoleniowy jednak utrzymywać, pokazywać, że to, co kiedyś było, to było też bardzo wartościowe, szlachetne i ci artyści, którzy żyli przed laty, tworzyli, też mieli swoje ambicje, dokonania, mieli swoje jakieś marzenia, plany, no, żeby to pokazać i przybliżyć, że nic, co dzisiaj powstaje, to nie jest takie oderwane od tego, co kiedyś było.
1: I w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz to był Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Serdecznie dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: SK Piła News. Jan Grzelaczyk, zapraszam serdecznie. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Janem Balcerzakiem, czyli wiceprezesem oddziału Pilskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w skrócie PTTK. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
1: Na początek może pytanie podstawowe. Co pan bardziej lubi? Rower czy jednak podróżowanie piechotą?
2: To znaczy powiem tak, lubię dużo bardziej, acz dużo chodzę również pieszo. Ale jednak rower przede wszystkim.
1: Skąd pasja do tego roweru?
2: Wie pan co, to śmiesznie zabrzmi, ale w prehistorycznych czasach, bo był to rok 1961, byłem uczniem podstawówki i mój wspaniały nauczyciel historii z Zielonej Góry, druh Zbigniew Czarnuch, zabrał nas na wycieczkę rowerową do Cigacic, do fragmentu Cigacice nad Odrą i umocnienia Oderstellung. I byłem tam pierwszy raz na prawdziwej turystycznej wycieczce rowerowej.
1: Co takiego rower panu daje? Dlaczego akurat ten rower?
2: Tak, albo jak się jeździ samemu po lesie na przykład, to jest to znakomity czas na przemyślenie różnych rzeczy, które czasami człowieka napotykają. Jeżeli się natomiast jedzie rowerem, to jest to o tyle fajniejsze, że można w każdym momencie stanąć i zboczyć, obejrzeć, zastanowić się, zrobić zdjęcie i wypić łyk wody z bidonu. Nie jesteśmy ograniczeni tak jak samochodem. Samochodem musimy wypatrzeć miejsce, gdzie staniemy, gdzie się zatrzymamy, czy będziemy mogli, czy nie będziemy mogli. Rower jest pod tym względem dużo mobilniejszy.
1: Przechodząc gdzieś do oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jaka jest historia placówki?
2: My mamy już ponad 70 lat, o ile dobrze pamiętam, 73 lata historii, także to już kawałek życia. Oddział, na pewnym etapie współpracowaliśmy bardzo blisko z oddziałem wojewódzkim w czasach, kiedy było w Polsce 49 województw. No w tej chwili mamy tylko oddział miejski, ale w tym oddziale miejskim na przykład mamy również koło z odległej o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości Zdrawskiego Młyna, gdzie no już nie mieli się do kogo przytulić, przytulili się do nas.
1: A czym konkretnie zajmuje się placówka?
2: Po pierwsze, organizujemy zgodnie z założeniami statutowymi imprezy turystyczne ogólnodostępne. Część z nich jest imprezami absolutnie gratisowymi. Bierzemy na siebie trud przygotowania wszystkiego i zapraszamy chętnych. To są na przykład takie historyczne spacery po Pile. Te moje soboty na dwóch kółkach są imprezami gratisowymi. Tyle tylko, że należy się w określonym momencie, w określonym punkcie zjawić ze sprawnym rowerem i ruszyć na wycieczkę. Robimy również kilka imprez w roku, które mają wpisowe, bo jest to impreza o tyle duża i że potrzebujemy jednak mieć trochę pieniędzy, żeby a to znaczki, a to upominki, a to nagrody, a to kiełbaski na ognisko. Ale jak się pan zapewne orientuje, wszelkie imprezy w tego rodzaju organizacji jak nasza muszą wyjść na zero. Czyli jeżeli wpisowego zebraliśmy 1000 zł, to musimy wydać te 1000 zł. Ewentualnie 1002 zł i to złożyć z własnego budżetu.
1: No właśnie, wspomniane soboty na dwóch kółkach, jak one konkretnie wyglądają?
2: Ja zajmuję się sobotami na dwóch kółkach i też robię. No w samym lecie mam 10 takich wycieczek, bo wakacje to jest 10 wakacyjnych sobot. I co tydzień o 14 z Placu Zwycięstwa w każdą sobotę wyjeżdżamy na wycieczkę. plus minus 40 km wokół Piły.
1: Poruszyliśmy też temat tych rowerów i gdzieś skupiając się na tej dyscyplinie, jakby pan mógł ocenić stan dróg rowerowych w powiecie pilskim, na plus czy minus?
2: Powiem tak, ten temat obserwuję od lat 20 paru. Zaczynaliśmy od jednej smętnej, wąskiej ścieżki rowerowej z Piły nad jezioro Płotki. W tej chwili według mojej wiedzy tych ścieżek rowerowych lub ciągów rowerowo-pieszych w obrębie samej Piły jest około 60 km. Czyli jest już. Poza tym, jakby to powiedzieć, powolutku dochodzimy do takiego ideału, że z której strony byśmy do Piły nie wjechali, tam mamy ścieżkę rowerową albo ciąg rowerowo-pieszy. Możemy dojechać do centrum, objechać Piłę takim wewnętrznym ringiem i wyjechać tam, gdzie chcemy. Są takie uzupełnienia, a tam wzdłuż ulicy Głuchowskiej domkniemy wreszcie ten ring wewnętrzny. A to we współpracy z gminą Szydłowo powstała ścieżka rowerowa do Dobrzycy w stronę północą. A to powstaje już kolejna ścieżka w stronę Kotunia, bo w samym Kotuniu już ta ścieżka jest. Będzie ścieżka w stronę Szydłowa. Weźmy pod uwagę, że te malutkie miejscowości w okolicach wioski, one stały się w tej chwili sypialniami dla Piły. Bo jeżeli do Dobrzycy jest powiedzmy 9 km, to jest to miejsce. Tak, w stronę Szydłowa mamy Dolaszewo i mamy Gładyszewo, Dolaszewo, Nową Zawadę, Motylewo. Do Motylewa, która jest już dzielnicą Piły, też wzdłuż dawnej linii kolejowej wiodącej w kierunku ujścia. Także uważam, że jest dobrze. Oprócz tego sama Piła leży na szlaku, na przecięciu dwóch bardzo ważnych szlaków rowerowych. Jednego międzynarodowego, R1, to taka sama nazwa mówi, R1. To była pierwsza taka międzynarodowa trasa z Bordeaux do przyszłościowo Sankt Petersburga. Na razie kończy się to na granicy w Braniewie. Ale przez całą Polskę i przez Piłę to jest 600 kilkadziesiąt kilometrów ścieżki rowerowej. Także uważam, że jest gdzie jeździć. Mamy tu również takie swoje lokalne, mniejsze trasy. Z Piły wyruszamy i możemy zrobić taką pętelkę wokół powiatu złotowskiego. Możemy dojechać na Górę Dąbrowę, do Skrzatusza ścieżką rowerową. Mamy własną rowerową ścieżkę wokół Piły, 38 km, taki żółty szlak. Mamy ścieżki, które powstały we współpracy z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i z Nadleśnictwem Kaczory. Także jest gdzie jeździć.
1: Jest gdzie jeździć. A pod względem atrakcyjności tych ścieżek, według pana, jaka jest najładniejsza droga rowerowa?
2: Tu mi pan zabił ćwieka. Powiem tak, ja najbardziej lubię szlak czarny rowerowy, który w skrócie mówiąc prowadzi z Dobrzycy do Piły, koło Lasu Pilskich Turystów, a to też tutaj taka fajna nasza inicjatywa, posadziliśmy go w 2010 roku. Właśnie tuż przy przebiegającym obok szlaku czarnym, pieszym i czarnym rowerowym. Uroda tego szlaku polega na tym, że na pewnym odcinku on przebiega skarpą, wysoką skarpą nad Gwdą. W związku z tym, jak jest taka wczesna wiosna, albo powiedzmy majowa, jest taka mgiełka liści zielonych, to widać tę płynącą w dole Gwdę, a my sobie tą ścieżynką przemierzamy. To jest jeden. Jest rewelacyjna ścieżka, taka historyczno-przyrodnicza ścieżka Smok, przygotowana przez Nadleśnictwo Kaczory, bo ona zahacza również o historię najnowszą, o granicę polsko-niemiecką sprzed roku 1939. A tam mamy również takie zjawiska przyrodnicze, jak okresowy staw, okresowa rzeka. A poza tym możemy poznać jeszcze bunkry z tak zwanej Festung Schneidemil, która pierścieniem 30 paru bunkrów otacza Piłę. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące.
1: Tak, obserwując też Pilan, oni są zainteresowani tymi rowerami?
2: Proszę pana, sporo. Tego jeździ sporo takich indywidualnych turystów. Niektórzy z nich jeżdżą szybko, szybko, szybko. Chodzi im po prostu, żeby się wyżyć po tych godzinach, powiedzmy, siedzenia za biurkiem. A są tacy, którzy jadą tym rowerkiem i się zatrzymują i robią zdjęcia. I jest sporo takich. Pomijam już te grupy o zacięciu sportowym, którzy raczej omijają ścieżki rowerowe i raczej jeżdżą szosą ze względu na warunki rowerowe, które nie są, te ścieżki nie są dla nich sprzyjające, jak się jeździ takim wąskokołym wehikułem.
1: Kto głównie uczestniczy w takich organizowanych wycieczkach rowerowych?
2: Powiem panu tak, w momencie, kiedy w 2002 roku wymyślałem soboty na dwóch kółkach, ja myślałem, że to będzie propozycja dla młodych ludzi. I okazało się, że generalnie jest cała ekipa jeżdżąca, to jest 40 i więcej plus, bo to są między innymi panie w wieku lat około 70, które wsiadły na rowery elektryczne i one jeżdżą z nami i one się czują bezpieczniej, zwłaszcza, że jak robimy te imprezy, to wiadomo, że nigdy nikogo nie zostawimy bez pomocy. Prosimy tylko o to, żeby jeżeli ktoś się wybiera na wycieczkę, żeby zabrał ze sobą zapasowe dętki, bo my jeździmy na różnych rowerach, to są górale, to są gravele, to są trekkingi, więc i różne rozmiary dętek, różne typy wentyli i to też trzeba brać pod uwagę. No, ale zawsze wśród nas znajdzie się ktoś, kto ma jednak tę zapasową dętkę, a jeżeli zdarzy się jakaś większa awaria, to też no, osiągamy duże poziomy innowacyjności. 3 tygodnie temu strzeliła koledze w środku lasu opona, pękła opona. W związku z tym trzeba było spuścić powietrze, sprawdzić, czy dętka jest cała, podpompować i zabezpieczyliśmy to kółko taśmą klejącą, zbrojoną. Do tego w miejscu, gdzie było pęknięcie, trafiły 2 patyczki od lodów i przy użyciu znanych trytytek dopasowaliśmy i kolega wrócił te 15 kilometrów do domu.
1: No właśnie, ten wiek uczestników jest inny niż pan zakładał. Z czego to może wynikać?
2: Ja sądzę, że ich bardziej kręci szybkie jechanie. Jak my jedziemy grupą i ja na przykład tę grupę prowadzę, to ja muszę utrzymać prędkość nie więcej jak 16-17 kilometrów. To jest strasznie wolno dla młodych ludzi, którzy są jednak wyrywni. W związku z tym, jak był taki okres, że trochę takich młodziaków jeździło i myśmy wjeżdżali, powiedzmy, w las, ja wiedziałem, że przez najbliższe 5 kilometrów jest bezpieczna droga leśna, to mówiłem, chłopaki, to gnajcie, ile macie sił w nogach, ale przed asfaltem stoicie i na nas czekacie. Także zdarzało im się, że oni jechali do tego asfaltu, robili w tył zwrot, dołączali do nas i jechali i wyżyli się. Ale jednak jeździmy rodzinnie. Panu mówiłem, że były 2 dziewuszki. To były 2 rodziny. Pan Adrian z Moniką, z 2 dzieci własnych, w tym ta mała Lilka, która ma lat 8, a zaczynała jeździć z nami w tej przyczepce rowerowej. Tatuś ją woził. Natomiast druga młoda dama, Kornelia, lat 6, była ze starszym bratem i z rodzicami. Też taka rodzinna wycieczka. To oczywiście, nie da się ukryć, troszkę nas spowalnia, bo my tu tacy, wie pan, są dorośli mężczyźni, chętni do jechania, no ale odpowiedzialność za grupę spoczywa na wszystkich, nie tylko na tym prowadzącym. Także tam jak było potrzeba, to i tę maleńką za plecki ktoś popchnął do przodu, żeby jej było łatwiej jechać. Ale w czasie, w tych tworzą się, jak jest taka duża grupa ludzi zdecydowanie dojrzałych, to oni się często później umawiają na indywidualne wyjazdy. Już ich nie, oni jeżdżą z nami na soboty, ale jak mogą, to umawiają się na dodatkowe. Ktoś ma pomysł, że on by chciał pojechać tu i to zobaczyć.
1: I myślę, że w tym momencie możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z Janem Balcerzakiem, czyli wiceprezesem oddziału pilskiego PTTK. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Żegnam Państwa.
1: SK Piła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Angeliką Leszczyńską, czyli prezeską Fundacji Złotowianka. Witam serdecznie.
3: Dziękuję za zaproszenie.
1: Jak wyglądały początki fundacji?
3: Ja tę fundację założyłam 18 lat temu razem z Katarzyną Kleczyńską. Chciałyśmy zrobić więcej dla osób z niepełnosprawnościami lokalnie, dlatego, bo to miała być na początku tylko lokalna fundacja, dlatego nazywa się Złotowianka. Ale prawda jest taka, że bardzo szybko zaczęli się do nas zgłaszać osoby z niepełnosprawnościami, zaczęły się zgłaszać z całej Polski, bo prężnie działaliśmy i nie braliśmy żadnych opłat od pieniędzy, bo nasza fundacja jest fundacją subkontową, to znaczy, że podopieczni zakładają sobie u nas subkonta i mogą zbierać pieniądze na leczenie, rehabilitację. A nam bardzo zależało, powiem panu, żebyśmy nauczyły, pomogły zbierać te pieniądze, ale też nauczyły, podpowiedziały, jak to można zrobić, żeby podopieczni i ich rodziny uwierzyli, że mogą więcej niż im się wydaje. W Złotowie jest ośrodek rehabilitacji Zabajka 2 i do niego przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z zagranicy, a nasi lokalnie, ponieważ to jest prywatny ośrodek, nasi lokalnie nie bardzo. I ja bardzo chciałam zrobić wszystko, żeby ci nasi też mogli, skoro mają za miedzą, za płotem, żeby też mogli z tego skorzystać. I tak właśnie, taka w sumie była idea powstania fundacji. Ja też z wykształcenia jestem nauczycielką i jak przestałam pracować w szkole, a z mężem założyliśmy prywatny biznes, to trochę mi brakowało takiej interakcji z młodzieżą, akcji takich KO-wca, że tak powiem. I stąd właśnie pomysł na to, żeby fundację założyć i żeby działać na różnych płaszczyznach, na różnych polach.
1: Do dziś fundacja nazywa się Złotowianka, mimo że tych ludzi z różnych rejonów przybywa. Czy myśleliście przez chwilę, żeby zrobić jakiś rebranding, czy w ogóle tego nawet nie braliście pod uwagę?
3: Myśleliśmy wielokrotnie, dlatego że jak fundacja nam się rozrosła, w tej chwili mamy podopiecznych ponad 2600 osób z całej Polski, dosłownie z każdego województwa, i rozrosło się to na tyle, że chcieliśmy pozyskiwać też środki z różnych źródeł, to bardzo, w tym od sektora prywatnego także, to bardzo często dostawaliśmy informacje, że no chętnie byśmy pomogli, ale wy Złotowianka to tak nie bardzo, bo to tak lokalnie, więc trzeba zmienić. No i były chyba ze trzy podejścia do rebrandingu, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że robiąc analizę plusy, minusy, że jednak więcej tracimy niż zyskujemy i zostaliśmy przy tej nazwie. Jakoś sobie radzimy, na tyle jest fundacja zakorzeniła się już i na tyle broni się działaniami, że no funkcjonujemy, dajemy radę i myślę, że już nam minął ten czas, kiedy nazwę. Stwierdziliśmy, że zmienimy może stronę, logo i inne rzeczy, ale z nazwą pozostaniemy.
1: Dlaczego akurat osoby niepełnosprawne?
3: Raz, że ten ośrodek w Złotowie funkcjonujący, a dwa, wie pan, my, jak mówiłam, założyliśmy z mężem też firmę, firmę. Mój mąż jest dziennikarzem, więc gazetę lokalną i portal internetu. Jeszcze wtedy, 18 lat temu, to była tylko gazeta. I pisaliśmy często, robiliśmy jakieś zbiórki o trudnych sytuacjach osób z terenu. A chciałam coś więcej, bo właściwie nawet wtedy, na tamtym etapie, nie wiedziałam, że te zbiórki są nielegalne, takie organizowane tak spontanicznie. No i to była grupa chyba taka docelowa, której najtrudniej jest w życiu. I uznaliśmy, że oni najbardziej potrzebują wsparcia. Docelowo, jak już zaczęliśmy się zajmować tą grupą, to okazało się, że bardzo dużego wsparcia i też bardzo dużo naszej uwagi kierujemy na opiekunów, bo uważamy, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to jest grupa, którą bardzo powinno się nasze państwo też zająć i społeczeństwo, ze względu na to, że nam się to po prostu opłaca. Bo im dłużej oni mają siły i im dłużej im się chce zajmować swoimi dziećmi, no to tym dłużej my jako społeczeństwo mamy luz, że tak powiem. My nie musimy się nimi zajmować, więc nawet jeżeli na kogoś empatia nie działa, to powinna ekonomia do niego przemówić, że to jest grupa tak, którą powinniśmy chołubić i której powinniśmy pomagać, bo nas to zwalnia z tej odpowiedzialności.
1: A jak wygląda rynek osób pracujących w takiej fundacji, na przykład wolontariuszy?
3: Wie pan co, w sumie nie wiem, jak jest w tej chwili, jakie są statystyki, jeśli chodzi o organizacje, które zajmują się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Ich trochę jest, ale nie ma aż tyle. Poza tym nie wszystkie działają na dużą skalę, nie wszystkie działają tak prężnie z powodu braku środków, ale Fundacja Klon Jawor, która co roku robi takie analizy i publikuje informacje o tym, jaki jest stan NGO-sów w Polsce, tych organizacji pozarządowych, od kilku lat już apeluje jakby i daje informacje, że ludzi, którzy chcą się zajmować i wspierać, jest coraz mniej i będzie coraz mniej. To jest trudny rynek. Trudniej się żyje, ale też wygodniej nam się, znaczy z jednej strony trudniej się żyje, bo może nie pod względem socjalnym, takim sprawnym, takim jak my, jak pan, ja i osobom, które nie mają większych problemów ze zdrowiem, to nam się łatwiej żyje, tak generalnie. Mamy większy dostęp do wszystkiego, ale za tym ułatwieniem w życiu cywilizacyjnym idzie niestety, idą niestety większe problemy emocjonalne. I to sprawia, że ludzie są pogubieni i uważają często, albo są nastawieni na siebie, albo są pogubieni i mówią, że oni nie są w stanie nikomu pomóc, skoro sobie nie są w stanie pomóc. I tych wolontariuszy i organizacji, które się tym zajmują, nie ma za wiele. To ubywa, tego jest coraz mniej. My widzimy przez 18 lat, jak to się u nas kształtowało w fundacji. Wygrane są troszeczkę organizacje, które są w dużych miastach, bo tam są studenci, którzy na przykład muszą praktyki wyrobić w ramach swoich godzin i tych studentów łatwiej jest pozyskać do pomocy. Ale w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma studentów, już jest dużo trudniej. Naszymi wolontariuszami są albo seniorki, które są aktywne i bardzo chcą, ale z czasem coraz trudniej i za chwilę one też potrzebują pomocy, albo z kolei młodzież 7-8 klasa, bo licealiści w bardzo trudnych, kiedyś podstawą byli licealiści, uczniowie szkół średnich. Dzisiaj jest to grupa, która się najmniej angażuje i to nie tylko u nas. Jak sobie analizuję i rozmawiam z innymi organizacjami, to jest grupa, którą najciężej, najtrudniej wyciągnąć. Ale są to, ja nie mówię, nie chcę wrzucać też do wszystkich do jednego worka i nie powiem, że ich nie ma wcale. Oni są, tylko po prostu jak patrzymy na lata wstecz, to jest ich dużo mniej.
1: Czyli filarami pozostają takie osoby z pasją do pomagania, powiedzmy, z taką potrzebą, z taką świadomością społeczną?
3: Znaczy zawsze tak jest, że musi być ktoś, kto zarazi entuzjazmem i energią innych. Więc tak są i jest ich trochę. Tylko mówię, trzeba im też trochę pomóc, bo sama wiem, jak się spotykamy z innymi organizacjami na różnych szkoleniach czy wyjazdach integracyjnych albo nawet na webinarach jakichś, jak rozmawiamy na szkoleniach. Jak jest bardzo dużo problemów, jak są kłody rzucone pod nogi, to ludzie ci się też wypalają bardzo szybko. Jak widzą, ile jest potrzeb, a jak ciężko jest uzyskać wsparcie, to przychodzi taki moment, kiedy oni też mówią, kurczę, nie mam już siły i odpuszczam. Kluczem, nasza fundacja ma 18 lat, bo zawsze mieliśmy to szczęście, że dobieraliśmy dobrych ludzi, fajnych ludzi. Bo tutaj jedna, nawet najbardziej entuzjastyczna liderka, czy jeden lider, nie jest w stanie tego sam zrobić. On jest ważny bardzo, musi pociągnąć, ale musi mieć też zaplecze. I da się to zrobić, tylko no wymaga to, ja musiałam prawie że zrezygnować ze swojej pracy, żeby się zająć fundacją, tak naprawdę. Bo tylko wtedy, jak się tak człowiek zaangażuje na maksa, to ma sens.
1: Przechodząc jeszcze do działalności Złotowianki, rozumiem, że fundacja nie jest ukierunkowana na pomaganie osobom z jakąś konkretną niepełnosprawnością, tylko pomaga różnym osobom.
3: Tak, u nas jest tak, że nie mamy ukierunkowania na jakąś jedną dysfunkcję, tak samo jak nie mamy ograniczenia wiekowego, że to jest organizacja tylko dla dzieci. U nas są i dorośli, i młodzież, i dzieci, wszystkie możliwe dysfunkcje. bo też my staramy się, tak jak mówiłam, mamy dwa główne cele. Pierwszy to jest pomóc im zebrać środki na leczenie i rehabilitację, ale drugi cel to jest aktywizacja. I robimy wszystko, żeby oni uwierzyli. My mamy w fundacji taki motto, jest niepełnosprawność to nie koniec świata. Czyli, że można żyć, radzić sobie z tym jakoś, czy to jest niepełnosprawność wrodzona, czy nabyta. Jest to mega traumatyczne przeżycie i zmieniające dokładnie cały świat i całe życie danej osoby, ale można sobie z tym poradzić i mamy podopiecznych, którzy są tego przykładami, że można.
1: Co może posłużyć za przykład takiej formy aktywizacji?
3: Sprowadziliśmy do Polski, właśnie Fundacja Złotowianka 8-9 już prawie lat temu sprowadziła do Polski frame running. To jest taka dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami właśnie, które nie mogą się samodzielnie poruszać, ale na specjalnych rowerach, takich trójkołowych, bez pedałów, mogą biegać. My to ściągnęliśmy z Danii i ze Szwecji, bo tam mieszka też podopieczna fundacji, która kiedyś jej mama o tym powiedziała. Pojechałyśmy do tej Szwecji, żeby to zobaczyć i jak to ściągnęliśmy, to tak się to rozwinęło, że dzisiaj mamy, mimo że na świecie frame running jest już od prawie 30 lat, 27 chyba, Polska bierze w tym udział, odkąd my to ściągnęliśmy, czyli 8-9, a my mamy mistrzynię świata we frame running, my mamy rekordzistów świata we frame running, jeździmy na zawody, jesteśmy tam naprawdę poważani. To jest właśnie dowód na to, że można. I dowód na to, jak życie się zmieniło, jak zmieniło się życie osób z niepełnosprawnościami, które w to weszły. Ale sukcesy sportowe to jest jedna jakby działka, natomiast nam bardzo zależało, żeby frame running ściągnąć do Polski też dlatego, żeby pokazać, że to jest też fajna forma rehabilitacji i ciała, ale też umysłu, ducha i forma socjalizacji, bo już samo wyjście na trening wymaga mobilizacji, spotkanie na treningu z innymi, ćwiczenia. Nie wszyscy muszą być mistrzami. My mamy takich podopiecznych, którzy biegają na mobilerach i wcale nie chcą rywalizować. Ich sukcesy sportowe nie interesują, ale oni zyskali dzięki temu przyjaciół, zyskali możliwość wyjazdu na jakieś zawody albo nawet na jakieś memoriały. Przyjeżdżają do nas na obozy. Oni znaleźli też takie światełko w tunelu, im się chce.
1: Czy właśnie na tym polega główna forma pomocy? Takie pokazanie, że z tego życia, mimo wszelkich przeciwności losu, wciąż można korzystać?
3: Tak, że można sobie poradzić z problemami. O to nam chodzi, bo uważam, że głowa, zresztą nie tylko ja, wszyscy mówią, że głowa jest najistotniejsza w procesie zdrowienia, w funkcjonowaniu. Więc pokazanie, że można na różne sposoby. Osoby. Nie potrafisz tego, to możesz spróbować tego. No i chcemy im dawać to, czego nie mają na co dzień, czyli właśnie rehabilitacja jest bardzo ważna i ona musi być. My realizujemy różne projekty z dofinansowaniami, ale też swoje projekty bez dofinansowań, które mają im pokazać właśnie, że można ciekawie to życie spędzić, przy okazji odciążając opiekunów, bo taki, wie pan, to każdy z nas, jak ma doła, a jeszcze źle się czuje, a jeszcze jest niepełnosprawnością jakąś obarczony, no to jest mega uciążliwy dla otoczenia, dla rodziny, dla rodzeństwa, dla rodziców. Więc my chcemy im pokazać, że można nie być takim, a jednocześnie tym rodzicom też pokazać, że nawet jeżeli urodziło ci się dziecko z niepełnosprawnością, albo jeżeli twoje dziecko uległo wypadkowi i teraz... No to jest ogromny ciężar, nie ma się co oszukiwać i z całą sympatią i empatią trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest łatwy kawałek chleba, jak się taka tragedia w życiu dzieje. Ale po tym pierwszym okresie traumy, żałoby i w ogóle totalnego załamania można poukładać sobie jakoś to życie tak, żeby ono dalej miało jakiś sens, żeby dalej się chciało funkcjonować, wstawać po prostu rano z łóżka.
1: W takim razie, jakie działania są podejmowane, by bezpośrednio pomóc tym opiekunom?
3: Wymyśliłyśmy sobie taki nasz autorski wytchnieniowy pobyt i powiem panu, że były takie dwa właśnie, bo zdobyłyśmy dofinansowanie też i te dwa pobyty, podczas których przyjeżdżały do nas matki z dziećmi i ojcowie z dziećmi i oni tylko razem spali i jedli, a w pozostałym czasie każde z nich, znaczy dzieci były zabierane przez terapeutów w jedno miejsce, a rodzice mieli swoje aktywności. Oni ze łzami w oczach, oba turnusy się kończyły. Oni płakali i mówili, że oni, wie pan, dla mnie to było takie odkrywcze też bardzo, jak przyjeżdżali na ten pobyt, zabieraliśmy im dzieci i oni nagle tak chodzili po korytarzu i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nagle mają czas dla siebie i oni byli calidzicy momentami. Nie wiedzieli, jak ale czy na pewno mogę? Ale co teraz? Nie może pani spać. Może pani spać przez całe 5 dni, czy tam 4. Może pani brać udział w aktywnościach, ale nie musi. Może pani czytać książkę albo iść do lasu. I ten czas wolny im ofiarowany był dla nich najistotniejszy. I oni byli cali w szoku, że tak można. I na koniec bardzo dziękowali, ale powiem panu, że to dla nas było też takie bardzo wzmacniające i nam potrzebne jako fundacji, bo różnie bywa na co dzień. Wśród osób z niepełnosprawnościami też są osoby różne. Miłe, niemiłe, roszczeniowe, grzeczne, niegrzeczne. Przekrój społeczny, jak w każdej grupie społecznej. I te dwa pobyty im sprawiły wiele radości, ale też nam bardzo dużo dały. Były dla nas takim kopem do działania, takim zastrzykiem, że tak, trzeba to robić dalej.
1: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Angelika Leszczyńska, prezeska Fundacji Złotowianka. Serdecznie dziękuję.
3: Bardzo panu dziękuję za taką możliwość, bo ja mówię, o fundacji mogę opowiadać, bo to jest, uważam, dobra, robimy dobre rzeczy.
4: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
5: SK Music News.
4: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
5: SK Music News.
4: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
6: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
4: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
7: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Racketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
3: No cóż,
1: na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jeju. Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku,
0: pełnym
1: kiedy się
0: współprac.
1: Dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jest kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie, analogicznie. Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od konika.

0: Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
0: To chyba Będę z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił, szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mm. Się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do... Tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a. Na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. Bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka, ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju.
3: Tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to był okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój pierwszy raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Ten nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały. Naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim... dorastaniu artystycznym też?
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego

0: fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak, na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: muzyką się żyje.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A Weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakiś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, dokładnie, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
5: Tak, podobny do naszego.
4: No właśnie, równie piękny.
5: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej SK-owej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela, wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Zenitbis. Komfort ogrzewania.
8: I po reklamie.
9: Piła na czasie.
10: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Czas na kolejne dożynki, tym razem powiatowo-gminne w Łobrzenicy. W programie oczywiście sporo atrakcji. Będzie korowód, msza święta i koncerty. Wystąpią Markus P., Captain Folk oraz Błękit Krajny. Na sam deser zabawa taneczna z zespołem Second Band. Dożynki powiatowo-gminne odbędą się dzisiaj od godziny 11.
11: Muzyką się żyje.
12: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
13: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
14: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
13: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tak.
14: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
12: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
14: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
13: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
12: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rick Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
4: Rekrutacja w Żaku jeszcze trwa. To ostatni dzwonek na zapis. Zostały ostatnie wolne miejsca. Mamy dla Ciebie kierunki policealne, medyczne, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz wiele ciekawych kursów zawodowych. Dołącz do naszej Szkoły Żak. Zapisz się w sekretariacie. Piła, Plac Konstytucji, 3 maja 8. Zapraszamy!
5: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. kulinaria.pila.pl oraz Facebook.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem,
4: co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na SK.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki, rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
23: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
22: Mm-hmm.
23: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
22: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba, to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak? Pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie, a bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z Just Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
10: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
9: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
11: I po reklamie.
12: SK.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Molenin Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten jest siedzący z przodu obok kierowcy, ten jest z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam. A może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie. Piła na czasie.
12: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Czas na kolejne propozycje dożynkowe. Już dzisiaj powiatowo-gminne Święto Plonów w Gulczu, czyli wsi, która znajduje się w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Na nich msza święta, korowód, no i koncerty. Wystąpi zespół Freaky Boys oraz D-Bomb. Na deser zabawa z DJ-em. Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym od godziny 13.
13: Muzyka się żyje.
14: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
15: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
16: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
16: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
14: Kuba i Kuba przez te wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry.
18: Hity na czasie Radio SK.
14: Ojej, ojej, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze padła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na...

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniówce Usłońty i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sońta i Korościel czekają w Esce i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl oraz Facebook.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: posłonionej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra! Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała. Potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj. Peace.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Rekrutacja w Żaku jeszcze trwa. To ostatni dzwonek na zapis. Zostały ostatnie wolne miejsca. Mamy dla Ciebie kierunki policjalne, medyczne, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz wiele ciekawych kursów zawodowych. Dołącz do naszej Szkoły Żak. Zapisz się w sekretariacie. Piła, Plac Konstytucji, 3 maja 8. Zapraszamy!
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
6: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
10: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
9: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
11: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
12: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
11: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
12: tak. Taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
9: No i marzenie się spełniło, za hit stygnie lato. A teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
12: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
11: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
9: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie...

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: się nazywa Ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
5: SK.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
1: I po reklamie.
16: Piła na czasie.
17: Jan Grzylaczyk, zapraszam. A teraz propozycje dla wszystkich miłośników historii. Jeżeli nie macie pomysłu, jak spędzić czas, to zawsze można wybrać się do grupy warownej Cegielnia, czyli skansenu fortyfikacyjnego. Jest to fragment wału pomorskiego, czyli systemu umocnień budowanych przez III Rzeszę na wschodniej granicy. Grupa warowna Cegielnia znajduje się na ulicy Południowej w Wałczu. Godziny otwarcia i inne szczegóły znajdziecie na stronie skansenu.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
19: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam.
19: Co ty tutaj robisz?
20: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
19: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
18: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
21: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się trzy razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no co ty robisz?
5: Jak to co?
4: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Buderus. Systemy grzewcze przyszłości. Pompy ciepła, kotły kondensacyjne. Ekonomiczne. Niestandardowy design, wysokie parametry techniczne. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie marki Tekla. Bezpieczne, ekologiczne i wydajne. Sanitbis zaprasza. Sprzedaż, montaż, serwis. Kompleksowo. Sanitbis. Obniż rachunki, a nie ogrzewanie. Piła Trzcianecka 32. Sanitbis. Komfort ogrzewania.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygenerowano z AI.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
6: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
5: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
9: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
8: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
10: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na SK.pl.

0: worth it. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Powiatowo-gminne Święto Plonów w Gulczu w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim cały czas trwa. Przed Wami zostały jeszcze koncerty. Od godziny 18 wystąpi zespół Freaky Boys, a od 20 D-Bomb. Na deser, konkretnie o godzinie 21.30, zabawa z DJ-em. Święto Plonów odbywa się na boisku sportowym w Gulczu.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
20: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
19: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
16: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co byście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
22: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
1: Robota, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
3: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
23: Duży jazd na maksa.
22: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
24: I po reklamie. Eska.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Babć,

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Tutaj, szybko! Mamy go!
16: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
17: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: I po reklamie.
21: Piła na czasie.
22: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin wszedł film Tony. Opowiada historię Antoniego Bourdaina, który odkrywa swoje przeznaczenie. Do tego czarna komedia Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma, czy Nie patrzy w dół 2. To historia o uwięzionych przyjaciółkach w górach. Macie w czym wybierać.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
24: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
23: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: I po reklamie.

0: Polska. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda,
1: Duda, day. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Eska Piła. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

0: Music News.
1: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
2: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
3: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
2: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
3: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
2: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
3: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
2: Trochę ich sprawdzałeś.
3: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
2: Czyli żeby nie wszystko...
3: Żeby go obracać,
2: próbować różnych rzeczy.
3: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
2: Nowy kawałek jaki jest?
3: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
2: Przypadkowego zupełnie pokoju.
3: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
2: AI.
3: No.
2: Czyli jesteś taki sentymentalny.
3: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
2: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
3: Ta doskonałość,
2: wszystko jest takie samo.
3: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
2: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
3: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
2: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
3: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
2: No właśnie.
3: A jednocześnie dorastanie.
2: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
3: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
2: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
3: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czasami, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
2: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
3: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
2: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
3: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
2: Bez poprawek, żadnych.
3: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
2: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
3: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
2: No to kto pojawi się na tym koncercie?
3: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
2: No to bardzo mocny skład nam się.
3: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
2: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
3: Serdecznie zapraszam.
1: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
0: SK Music News.
1: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
0: SK Piła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Angeliką Leszczyńską, czyli prezeską Fundacji Złotowianka. Witam serdecznie.
4: Dziękuję za zaproszenie.
0: Jak wyglądały początki fundacji?
4: Ja tę fundację założyłam 18 lat temu razem z Katarzyną Klaczyńską. Chciałyśmy zrobić więcej dla osób z niepełnosprawnościami lokalnie, dlatego, bo to miała być na początku tylko lokalna fundacja, dlatego nazywa się Złotowianka. Ale prawda jest taka, że bardzo szybko zaczęli się do nas zgłaszać osoby z niepełnosprawnościami, zaczęły się zgłaszać z całej Polski, bo prężnie działaliśmy i nie braliśmy żadnych opłat od pieniędzy, bo nasza fundacja jest fundacją subkontową, to znaczy, że podopieczni zakładają sobie u nas subkonta i mogą zbierać pieniądze na leczenie, rehabilitację. A nam bardzo zależało, powiem panu, żebyśmy nauczyły, pomogły zbierać te pieniądze, ale też nauczyły, podpowiedziały, jak to można zrobić, żeby podopieczni i ich rodziny uwierzyli, że mogą więcej niż im się wydaje. W Złotowie jest ośrodek rehabilitacji Zabajka 2 i do niego przyjeżdżali ludzie z całej Polski, z zagranicy, a nasi lokalnie, ponieważ to jest prywatny ośrodek, nasi lokalnie nie bardzo. I ja bardzo chciałam zrobić wszystko, żeby ci nasi też mogli, skoro mają za miedzą, za płotem, żeby też mogli z tego skorzystać. I tak właśnie, taka w sumie była idea powstania fundacji. Ja też z wykształcenia jestem nauczycielką i jak przestałam pracować w szkole, a z mężem założyliśmy prywatny biznes, to trochę mi brakowało takiej interakcji z młodzieżą, akcji takich kaowca, że tak powiem. I stąd właśnie pomysł na to, żeby fundację założyć i żeby działać na różnych płaszczyznach, na różnych polach.
0: Do dziś fundacja nazywa się Złotowianka, mimo że tych ludzi z różnych rejonów przybywa. Czy myśleliście przez chwilę, żeby zrobić jakiś rebranding, czy w ogóle tego nawet nie braliście pod uwagę?
4: Myśleliśmy wielokrotnie, dlatego że jak fundacja nam się rozrosła, w tej chwili mamy podopiecznych ponad 2600 osób z całej Polski, dosłownie z każdego województwa, i rozrosło się to na tyle, że chcieliśmy pozyskiwać też środki z różnych źródeł, to bardzo, w tym od sektora prywatnego także, to bardzo często dostawaliśmy informacje, że no chętnie byśmy pomogli, ale wy Złotowianka to tak nie bardzo, bo to tak lokalnie, więc trzeba zmienić. No i były chyba ze 3 podejścia do rebrandingu, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że nie, że robiąc analizę plusy, minusy, że jednak więcej tracimy niż zyskujemy i zostaliśmy przy tej nazwie. Jakoś sobie radzimy, na tyle jest fundacja zakorzeniła się już i na tyle broni się działaniami, że no funkcjonujemy, dajemy radę i myślę, że już nam minął ten czas, kiedy nazwę. Stwierdziliśmy, że zmienimy może stronę, logo i inne rzeczy, ale z nazwą pozostaniemy.
0: Dlaczego akurat osoby niepełnosprawne?
4: Raz, że ten ośrodek w Złotowie funkcjonujący, a dwa, wie pan, my, jak mówiłam, założyliśmy z mężem też firmę, firmę. Mój mąż jest dziennikarzem, więc gazetę lokalną i portal internetu. Jeszcze wtedy, 18 lat temu, to była tylko gazeta. I pisaliśmy często, robiliśmy jakieś zbiórki o trudnych sytuacjach osób z terenu. A chciałam coś więcej, bo właściwie nawet wtedy na tamtym etapie nie wiedziałam, że te zbiórki są nielegalne, takie organizowane tak spontanicznie. No i to była grupa chyba taka docelowa, której najtrudniej jest w życiu. I uznaliśmy, że oni najbardziej potrzebują wsparcia. Docelowo, jak już zaczęliśmy się zajmować tą grupą, to okazało się, że bardzo dużego wsparcia i też bardzo dużo naszej uwagi kierujemy na opiekunów, bo uważamy, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami to jest grupa, którą bardzo powinno się nasze państwo też zająć i społeczeństwo, ze względu na to, że nam się to po prostu opłaca. Bo im dłużej oni mają siły i im dłużej im się chce zajmować swoimi dziećmi, no to tym dłużej my jako społeczeństwo mamy luz, że tak powiem. My nie musimy się nimi zajmować, więc nawet jeżeli na kogoś empatia nie działa, to powinna ekonomia do niego przemówić, że to jest grupa tak, którą powinniśmy chołubić i której powinniśmy pomagać, bo nas to zwalnia z tej odpowiedzialności.
0: A jak wygląda rynek osób pracujących w takiej fundacji, na przykład wolontariuszy?
4: Wie pan co, w sumie nie wiem, jakie jest w tej chwili, jakie są statystyki, jeśli chodzi o organizacje, które zajmują się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. Ich trochę jest, ale nie ma aż tyle. Poza tym nie wszystkie działają na dużą skalę, nie wszystkie działają tak prężnie z powodu braku środków, ale Fundacja Klon Jawor, która co roku robi takie analizy i publikuje informacje o tym, jaki jest stan NGO-sów w Polsce, tych organizacji pozarządowych, od kilku lat już apeluje jakby i daje informacje, że ludzi, którzy chcą się zajmować i wspierać, jest coraz mniej i będzie coraz mniej. To jest trudny rynek. Trudniej się żyje, ale też wygodniej nam się, znaczy z jednej strony trudniej się żyje, bo może nie pod względem socjalnym, takim sprawnym, takim jak my, jak pan, ja i osobom, które nie mają większych problemów ze zdrowiem, to nam się łatwiej żyje, tak generalnie. Mamy większy dostęp do wszystkiego, ale za tym ułatwieniem w życiu cywilizacyjnym idzie niestety, idą niestety większe problemy emocjonalne. I to sprawia, że ludzie są pogubieni i uważają często, albo są nastawieni na siebie, albo są pogubieni i mówią, że oni nie są w stanie nikomu pomóc, skoro sobie nie są w stanie pomóc. I tych wolontariuszy i organizacji, które się tym zajmują, nie ma za wiele. To ubywa, tego jest coraz mniej. My widzimy przez 18 lat, jak to się u nas kształtowało w fundacji. Wygrane są troszeczkę organizacje, które są w dużych miastach, bo tam są studenci, którzy na przykład muszą praktyki wyrobić w ramach swoich godzin i tych studentów łatwiej jest pozyskać do pomocy. Ale w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma studentów, już jest dużo trudniej. Naszymi wolontariuszami są albo seniorki, które są aktywne i bardzo chcą, ale z czasem coraz trudniej, za chwilę one też potrzebują pomocy, albo z kolei młodzież, 7-8 klasa, bo licealiści bardzo trudno, kiedyś podstawą byli licealiści, uczniowie szkół średnich. Dzisiaj jest to grupa, która się najmniej angażuje i to nie tylko u nas. Jak sobie analizuję i rozmawiam z innymi organizacjami, to jest grupa, którą najtrudniej wyciągnąć. Ale są to, ja nie mówię, nie chcę wrzucać też do wszystkich do jednego worka i nie powiem, że ich nie ma wcale. Oni są, tylko po prostu jak patrzymy na lata wstecz, to jest ich dużo mniej.
0: Czyli filarami pozostają takie osoby z pasją do pomagania, powiedzmy, z taką potrzebą, z taką świadomością społeczną?
4: Znaczy zawsze tak jest, że musi być ktoś, kto zarazi entuzjazmem i energią innych. Więc tak są i jest ich trochę. Tylko mówię, trzeba im też trochę pomóc, bo sama wiem, jak się spotykamy z innymi organizacjami na różnych szkoleniach czy wyjazdach integracyjnych, albo nawet na webinarach jak rozmawiamy na szkoleniach. Jak jest bardzo dużo problemów, jak są kłody rzucone pod nogi, to ludzie ci się też wypalają bardzo szybko. Jak widzą, ile jest potrzeb, a jak ciężko jest uzyskać wsparcie, to przychodzi taki moment, kiedy oni też mówią, kurczę, nie mam już siły i odpuszczam. Kluczem, nasza fundacja ma 18 lat, bo zawsze mieliśmy to szczęście, że dobieraliśmy dobrych ludzi, fajnych ludzi. Bo tutaj jedna, nawet najbardziej entuzjastyczna liderka, czy jeden lider, nie jest w stanie tego sam zrobić. On jest ważny bardzo, musi pociągnąć, ale musi mieć też zaplecze. I da się to zrobić, tylko no wymaga to, ja musiałam prawie że zrezygnować ze swojej pracy, żeby się zająć fundacją, tak naprawdę. Bo tylko wtedy, jak się tak człowiek zaangażuje na maksa, to ma sens.
0: Przechodząc jeszcze do działalności Złotowianki, rozumiem, że fundacja nie jest ukierunkowana na pomaganie osobom z jakąś konkretną niepełnosprawnością, tylko pomaga różnym osobom.
4: Tak, u nas jest tak, że nie mamy ukierunkowania na jakąś jedną dysfunkcję, tak samo jak nie mamy ograniczenia wiekowego, że to jest organizacja tylko dla dzieci. U nas są i dorośli, i młodzież, i dzieci, wszystkie możliwe dysfunkcje. Bo też my staramy się, tak jak mówiłam, mamy dwa główne cele. Pierwszy to jest pomóc im zebrać środki na leczenie i rehabilitację, ale drugi cel to jest aktywizacja. I robimy wszystko, żeby oni uwierzyli. My mamy w fundacji taki motto, jest niepełnosprawność to nie koniec świata. Czyli, że można żyć, radzić sobie z tym jakoś. Czy to jest niepełnosprawność wrodzona, czy nabyta. jest to mega traumatyczne przeżycie i zmieniające dokładnie cały świat i całe życie danej osoby, ale można sobie z tym poradzić i mamy podopiecznych, którzy są tego przykładami, że można.
0: Co może posłużyć za przykład takiej formy aktywizacji?
4: Sprowadziliśmy do Polski, właśnie Fundacja Złotowianka 8-9 już prawie lat temu sprowadziła do Polski frame running. To jest taka dyscyplina sportu dla osób z niepełnosprawnościami właśnie, które nie mogą się samodzielnie poruszać, ale na specjalnych rowerach takich trójkołowych bez pedałów mogą biegać. My to ściągnęliśmy z Danii i ze Szwecji, bo tam mieszka też podopieczna fundacji, która kiedyś jej mama o tym powiedziała. Pojechałyśmy do tej Szwecji, żeby to zobaczyć i jak to ściągnęliśmy, to tak się to rozwinęło, że dzisiaj mamy, mimo że na świecie frame running jest już od prawie 30 lat, 27 chyba, Polska bierze w tym udział, odkąd my to ściągnęliśmy, czyli 8-9, a my mamy mistrzynię świata we frame running, my mamy rekordzistów świata we frame running, jeździmy na zawody, jesteśmy tam naprawdę poważani. To jest właśnie dowód na to, że można. I dowód na to, jak życie się zmieniło, jak zmieniło się życie osób z niepełnosprawnościami, które w to weszły. Ale sukcesy sportowe to jest jedna jakby działka, natomiast nam bardzo zależało, żeby frame running ściągnąć do Polski też dlatego, żeby pokazać, że to jest też fajna forma rehabilitacji i ciała, ale też umysłu, ducha i forma socjalizacji, bo już samo wyjście na trening wymaga mobilizacji, spotkanie na treningu z innymi, ćwiczenia. Nie wszyscy muszą być mistrzami. My mamy takich podopiecznych, którzy biegają na mobilerach i wcale nie chcą rywalizować. Ich sukcesy sportowe nie interesują, ale oni zyskali dzięki temu przyjaciół, zyskali możliwość wyjazdu na jakieś zawody albo nawet na jakieś memoriały. Przyjeżdżają do nas na obozy. Oni znaleźli też takie światełko w tunelu, im się chce.
0: Czy właśnie na tym polega główna forma pomocy? Takie pokazanie, że z tego życia, mimo wszelkich przeciwności losu, wciąż można korzystać?
4: Tak, że można sobie poradzić z problemami. O to nam chodzi, bo uważam, że głowa, zresztą nie tylko ja, wszyscy mówią, że głowa jest najistotniejsza w procesie zdrowienia, w funkcjonowaniu. Więc pokazanie, że można na różne sposoby. Nie potrafisz tego, to możesz spróbować tego. No i chcemy im dawać to, czego nie mają na co dzień, czyli właśnie rehabilitacja jest bardzo ważna i ona musi być. My realizujemy różne projekty z dofinansowaniami, ale też swoje projekty bez dofinansowań, które mają im pokazać właśnie, że można ciekawie to życie spędzić, przy okazji odciążając opiekunów, bo taki, wie pan, to każdy z nas, jak ma doła, a jeszcze źle się czuje, a jeszcze jest niepełnosprawnością jakąś obarczony, no to jest mega uciążliwy dla otoczenia, dla rodziny, dla rodzeństwa, dla rodziców. Więc my chcemy im pokazać, że można nie być takim, a jednocześnie tym rodzicom też pokazać, że nawet jeżeli urodziło ci się dziecko z niepełnosprawnością, albo jeżeli twoje dziecko uległo wypadkowi i teraz, no to jest ogromny ciężar, nie ma się co oszukiwać i z całą sympatią i empatią trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest łatwy kawałek chleba, jak się taka tragedia w życiu dzieje. Ale po tym pierwszym okresie traumy, żałoby i w ogóle totalnego załamania można poukładać sobie jakoś to życie tak, żeby ono dalej miało jakiś sens, żeby dalej się chciało funkcjonować, wstawać po prostu rano z łóżka.
0: W takim razie, jakie działania są podejmowane, by bezpośrednio pomóc tym opiekunom?
4: Wymyśliłyśmy sobie taki nasz autorski wytchnieniowy pobyt i powiem panu, że były takie dwa właśnie, bo zdobyłyśmy dofinansowanie też i te dwa pobyty, podczas których przyjeżdżały do nas matki z dziećmi i ojcowie z dziećmi i oni tylko razem spali i jedli, a w pozostałym czasie każde z nich, znaczy dzieci były zabierane przez terapeutów w jedno miejsce, a rodzice mieli swoje aktywności. Oni ze łzami w oczach, oba turnusy się kończyły. Oni płakali i mówili, że oni, wie pan, dla mnie to było takie odkrywcze też bardzo, jak przyjeżdżali na ten pobyt, zabieraliśmy im dzieci i oni nagle tak chodzili po korytarzu i nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Nagle mają czas dla siebie i oni byli cali dzicy momentami. Nie wiedzieli jak, ale czy na pewno mogę, ale co teraz? Nie, może pani spać, przez całe 5 dni czy tam 4, może pani brać udział w aktywnościach, ale nie musi. Może pani czytać książkę albo iść do lasu. I ten czas wolny im ofiarowany był dla nich najistotniejszy i oni byli cali w szoku, że tak można. i na koniec bardzo dziękowali, ale powiem panu, że to dla nas było też takie bardzo wzmacniające i nam potrzebne jako fundacji, bo różnie bywa na co dzień. Wśród osób z niepełnosprawnościami też są osoby różne. Miłe, niemiłe, roszczeniowe, grzeczne, niegrzeczne. Przekrój społeczny, jak w każdej grupie społecznej. I te dwa pobyty im sprawiły wiele radości, ale też nam bardzo dużo dały. Były dla nas takim kopem do działania, takim zastrzykiem, że tak, trzeba to robić dalej.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Jeszcze raz to była Angelika Leszczyńska, prezeska Fundacji Złotowianka. Serdecznie dziękuję.
4: Bardzo panu dziękuję za taką możliwość, bo ja mówię, o fundacji mogę opowiadać, bo to jest, uważam, dobra, robimy dobre rzeczy.
0: Eskapiła News. Jan Grzylaczyk, zapraszam serdecznie. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Janem Balcerzakiem, czyli wiceprezesem oddziału Pilskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w skrócie PTTK. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam słuchaczy.
0: Na początek może pytanie podstawowe. Co pan bardziej lubi? Rower czy jednak podróżowanie piechotą?
5: To znaczy powiem tak, rower lubię dużo, dużo, dużo bardziej, acz dużo chodzę również pieszo. Ale jednak rower przede wszystkim.
0: Skąd pasja do tego roweru?
5: Wie pan co, to śmiesznie zabrzmi, ale w prehistorycznych czasach, bo był to rok 1961, byłem uczniem podstawówki i mój wspaniały nauczyciel historii z Zielonej Góry, druh Zbigniew Czarnuch, zabrał nas na wycieczkę rowerową do Cigacic. To fragment Cigacice nad Odrą i umocnienia Oderstellung. I byłem tam pierwszy raz na prawdziwej turystycznej wycieczce rowerowej.
0: Co takiego rower panu daje? Dlaczego akurat ten rower?
5: Tak, albo jak się jeździ samemu po lesie na przykład, to jest to znakomity czas na przemyślenie różnych rzeczy, które czasami człowieka napotykają. Jeżeli się natomiast jedzie rowerem, to jest to o tyle fajniejsze, że można w każdym momencie stanąć i zboczyć, obejrzeć, zastanowić się, zrobić zdjęcie i wypić łyk wody z bidonu. Nie jesteśmy ograniczeni tak jak samochodem. Samochodem musimy wypatrzeć miejsce, gdzie staniemy, gdzie się zatrzymamy, czy będziemy mogli, czy nie będziemy mogli. Rower jest pod tym względem dużo mobilniejszy.
0: Przechodząc gdzieś do oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jaka jest historia placówki?
5: My mamy już ponad 70 lat, o ile dobrze pamiętam, 73 lata historii, także to już kawałek życia. Oddział na pewnym etapie współpracowaliśmy bardzo blisko z oddziałem wojewódzkim w czasach, kiedy było w Polsce 49 województw. No w tej chwili mamy tylko oddział miejski, ale w tym oddziale miejskim na przykład mamy również koło z odległej o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości Zdrawskiego Młyna, gdzie no już nie mieli się do kogo przytulić, przytulili się do nas.
0: A czym konkretnie zajmuje się placówka?
5: Po pierwsze, organizujemy zgodnie z założeniami statutowymi imprezy turystyczne ogólnodostępne. Część z nich jest imprezami absolutnie gratisowymi. Bierzemy na siebie trud przygotowania wszystkiego i zapraszamy chętnych. To są na przykład takie historyczne spacery po Pile. Te moje soboty na dwóch kółkach są imprezami gratisowymi. Tyle tylko, że należy się w określonym momencie, w określonym punkcie zjawić ze sprawnym rowerem i ruszyć na wycieczkę. Robimy również kilka imprez w roku, które mają wpisowe, bo jest to impreza o tyle duża i że potrzebujemy jednak mieć trochę pieniędzy, żeby a to znaczki, a to upominki, a to nagrody, a to kiełbaski na ognisko. Ale jak się pan zapewne orientuje, wszelkie imprezy w tego rodzaju organizacji jak nasza muszą wyjść na zero. Czyli jeżeli wpisowego zebraliśmy 1000 zł, to musimy wydać te 1000 zł. ewentualnie 1002 zł i to ułożyć z własnego budżetu.
0: No właśnie, wspomniane soboty na dwóch kółkach, jak one konkretnie wyglądają?
5: Ja zajmuję się sobotami na dwóch kółkach i też robię. No w samym lecie mam 10 takich wycieczek, bo wakacje to jest 10 wakacyjnych sobót. I co tydzień o 14 z Placu Zwycięstwa w każdą sobotę wyjeżdżamy na wycieczkę plus minus 40 km wokół Piły.
0: Poruszyliśmy też temat tych rowerów i gdzieś skupiając się na tej dyscyplinie, jakby pan mógł ocenić stan dróg rowerowych w powiecie pilskim, na plus czy minus?
5: Powiem tak, ten temat obserwuję od lat 20 paru. Zaczynaliśmy od jednej smętnej, wąskiej ścieżki rowerowej z Piły nad jezioro Płotki. W tej chwili według mojej wiedzy tych ścieżek rowerowych lub ciągów rowerowo-pieszych w obrębie samej Piły jest około 60 km. Czyli jest już. Poza tym, jakby to powiedzieć, powolutku dochodzimy do takiego ideału, że z której strony byśmy do Piły nie wjechali, tam mamy ścieżkę rowerową albo ciąg rowerowo-pieszy, możemy dojechać do centrum, objechać Piłę takim wewnętrznym ringiem i wyjechać tam, gdzie chcemy. Są takie uzupełnienia, a tam wzdłuż ulicy Głuchowskiej domkniemy wreszcie ten ring wewnętrzny. A to we współpracy z gminą Szydłowo powstała ścieżka rowerowa do Dobrzycy w stronę północą, a to powstaje już kolejna ścieżka w stronę Kotunia, bo w samym Kotuniu już ta ścieżka jest. Będzie ścieżka w stronę Szydłowa. Weźmy pod uwagę, że te malutkie miejscowości w okolicach wioski, one stały się w tej chwili sypialniami dla Piły. Bo jeżeli do Dobrzycy jest powiedzmy 9 km, to jest to miejsce. Tak, w stronę Szydłowa mamy Dolaszewo i mamy Gładyszewo, Dolaszewo, Nową Zawadę, Motylewo. Do Motylewa, która jest już dzielnicą Piły, też wzdłuż dawnej linii kolejowej wiodącej w kierunku ujścia. Także uważam, że jest dobrze. Oprócz tego sama Piła leży na szlaku, na przecięciu dwóch bardzo ważnych szlaków rowerowych. Jednego międzynarodowego, R1, to taka sama nazwa mówi, R1. To była pierwsza taka międzynarodowa trasa od z Bordeaux do przyszłościowo Sankt Petersburga. Na razie kończy się to na granicy w Braniewie. Ale przez całą Polskę i przez Piłę to jest 600 kilkadziesiąt kilometrów ścieżki rowerowej. Także uważam, że jest gdzie jeździć. Mamy tu również takie swoje lokalne, mniejsze trasy. Z Piły wyruszamy i możemy zrobić taką pętelkę wokół powiatu złotowskiego. Możemy dojechać na Górę Dąbrowę, do Skrzatusza ścieżką rowerową. Mamy własną rowerową ścieżkę wokół Piły, 38 km, taki żółty szlak. Mamy ścieżki, które powstały we współpracy z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i z Nadleśnictwem Kaczory. Także jest gdzie jeździć.
0: Jest gdzie jeździć. A pod względem atrakcyjności tych ścieżek, według pana, jaka jest najładniejsza droga rowerowa?
5: Tu mi pan zabił ćwieka. Powiem tak. Ja najbardziej lubię szlak czarny rowerowy, który w skrócie mówiąc prowadzi z Dobrzycy do Piły, koło Lasu Pilskich Turystów. A to też taka fajna nasza inicjatywa. Posadziliśmy go w 2010 roku. Właśnie tuż przy przebiegającym obok szlaku czarnym pieszym i czarnym rowerowym. Uroda tego szlaku polega na tym, że na pewnym odcinku on przebiega skarpą, wysoką skarpą nad Gwdą. W związku z tym, jak jest taka wczesna wiosna, albo powiedzmy majowa,

0: ta rzeka, a poza tym możemy poznać jeszcze bunkry z tak zwanej Festung Schneidemil, która pierścieniem 30 paru bunkrów otacza Piłę. Także to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące.
1: Tak, obserwując też Pilan, oni są zainteresowani tymi rowerami?
0: Proszę pana, sporo. Tego jeździ sporo takich indywidualnych turystów. Niektórzy z nich jeżdżą szybko. Chodzi im po prostu, żeby się wyżyć po tych godzinach, powiedzmy, siedzenia za biurkiem. A są tacy, którzy jadą tym rowerkiem i się zatrzymują i robią zdjęcia. I jest sporo takich. Pomijam już te grupy o zacięciu sportowym, którzy raczej omijają ścieżki rowerowe i raczej jeżdżą szosą ze względu na warunki rowerowe, i które nie są, te ścieżki nie są dla nich sprzyjające, jak się jeździ takim wąskokołym wehikułem.
1: Kto głównie uczestniczy w takich organizowanych wycieczkach rowerowych?
0: Powiem panu tak, w momencie, kiedy w 2002 roku wymyślałem soboty na dwóch kółkach, ja myślałem, że to będzie propozycja dla młodych ludzi. I okazało się, że generalnie jest cała ekipa jeżdżąca, to jest 40 i więcej plus. Bo to są między innymi panie w wieku lat około 70, które wsiadły na rowery elektryczne i one jeżdżą z nami i one się czują bezpieczniej, zwłaszcza, że jak robimy te imprezy, to wiadomo, że nigdy nikogo nie zostawimy bez pomocy. Prosimy tylko o to, żeby jeżeli ktoś się wybiera na wycieczkę, żeby zabrał ze sobą zapasowe dętki, bo my jeździmy na różnych rowerach, to są górale, to są gravele, to są trekkingi, więc i różne rozmiary dętek, różne typy wentyli, i to też trzeba brać pod uwagę. No, ale zawsze wśród nas znajdzie się ktoś, kto ma jednak tę zapasową dętkę, a jeżeli zdarzy się jakaś większa awaria, to też no, osiągamy duże poziomy innowacyjności. 3 tygodnie temu strzeliła koledze w środku lasu opona, pękła opona. W związku z tym trzeba było spuścić powietrze, sprawdzić, czy dętka jest cała, podpompować i zabezpieczyliśmy to kółko taśmą klejącą, zbrojoną. Do tego w miejscu, gdzie było pęknięcie, trafiły 2 patyczki od lodów i przy użyciu znanych trytytek dopasowaliśmy i kolega wrócił te 15 kilometrów do domu.
1: No właśnie, ten wiek uczestników jest inny niż pan zakładał. Z czego to może wynikać?
0: Ja sądzę, że ich bardziej kręci szybkie jechanie. Jak my jedziemy grupą i ja na przykład tę grupę prowadzę, to ja muszę utrzymać prędkość nie więcej jak 16-17 kilometrów. To jest strasznie wolno dla młodych ludzi, którzy są jednak wyrywni. W związku z tym, jak był taki okres, że trochę takich młodziaków jeździło i myśmy wjeżdżali, powiedzmy, w las, ja wiedziałem, że przez najbliższe 5 kilometrów jest bezpieczna droga leśna, to mówiłem: chłopaki, to gnajcie ile macie sił w nogach, ale przed asfaltem stoicie i na nas czekacie. Także zdarzało im się, że oni jechali do tego asfaltu, robili w tył zwrot, dołączali do nas i jechali i wyżyli się. Ale jednak jeździmy rodzinnie. Panu mówiłem, że były 2 dziewuszki. To były 2 rodziny. Pan Adrian z Moniką, z 2 dzieci własnych, w tym ta mała Lilka, która ma lat 8, a zaczynała jeździć z nami w tej przyczepce rowerowej. Tatuś ją woził. Natomiast druga młoda dama, Kornelia, lat 6, była ze starszym bratem i z rodzicami. Też taka rodzinna wycieczka. To oczywiście, nie da się ukryć, troszkę nas spowalnia, bo my tu tacy, wie pan, są dorośli mężczyźni, chętni do jechania, no ale odpowiedzialność za grupę spoczywa na wszystkich, nie tylko na tym prowadzącym. Także tam jak było potrzeba, to i tę maleńką za plecki ktoś popchnął do przodu, żeby jej było łatwiej jechać. Ale w czasie,

0: tych tworzą się, jak jest taka duża grupa ludzi zdecydowanie dojrzałych, to oni się często później umawiają na indywidualne wyjazdy. Już ich nie, oni jeżdżą z nami na soboty, ale jak mogą, to umawiają się na dodatkowe. Ktoś ma pomysł, że on by chciał pojechać tu i to zobaczyć.
1: I myślę, że w tym momencie możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z Janem Balcerzakiem, czyli wiceprezesem oddziału pilskiego PTTK. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Żegnam Państwa.
1: Piła News. Jan Grzlaczyk, zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Edmundem Wolskim, czyli dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. I na sam początek myślę podstawowe pytanie, jak znalazł się pan w placówce?
2: No, działo się to 8 lat temu. Przystąpiłem do konkursu na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Pile. I wygrałem ten konkurs po prostu. Otrzymałem to stanowisko decyzją tutaj organizatora, czyli powiatu pilskiego.
1: Teraz możemy, myślę, od razu przejść do tej historii Biura Wystaw Artystycznych. Jak ona wygląda?
2: Nasza instytucja powstała w grudniu 1976 roku. Utworzył je wojewoda pilski, bo to było, działo się w okresie, kiedy Piła była stolicą województwa pilskiego, jednego z takich z większych w Polsce terytorialnie województw. I no, taka zaistniała potrzeba, tutaj tworzono środowisko w wielu dziedzinach i również odniosło się do kultury. Więc powstało Biuro Wystaw Artystycznych, zjechali się artyści z różnych stron Polski, z Krakowa, Poznania. Powstało mocne środowisko, zaczęły się przeglądy sztuki, czyli salony pilskie. I taka piękna historia trwa do dzisiaj. W 1998 roku reforma administracyjna kraju rozwiązała województwo pilskie i wtedy Biuro Wystaw Artystycznych przeszło pod pieczę powiatu pilskiego. Jesteśmy jedną chyba z dwóch galerii w Polsce, które utrzymuje powiat, a nie miasto.
1: Według pana, czym tak naprawdę jest placówka?
2: No, ta placówka odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tutaj jest przede wszystkim popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna. Wiadomo, organizujemy wiele wystaw artystycznych, ściągamy najwybitniejszych artystów polskich, zagranicznych, wielu ciekawych. Prowadzimy edukację dla szkół średnich, więc u nas bardzo wiele lekcji się odbywa dla młodzieży. No, chcemy przede wszystkim pokazać, że kultura to jest coś i atrakcyjna, i ważna dziedzina w życiu, a szczególnie sztuki plastycznej.
1: Co konkretnie znajduje się w Biurze Wystaw Artystycznych?
2: No, przede wszystkim to wystawy. Aktualnie mamy 3 galerie w ogóle w Biurze Wystaw Artystycznych i dużą galerię, na której prezentowani są najwybitniejsi polscy artyści. Tam dostać się na tą, żeby pokazać swoje dzieła, no to gdzieś kolejka 2-3 lata trwa. Naprawdę takie zapotrzebowanie jest i taka chęć, żeby u nas się prezentować. Mamy galerię debiutów, która została stworzona 4 lata temu i z myślą o młodych artystach, którzy kończąc studia na uczelni, na jednej z uczelni artystycznych, nagle zderzają się ze ścianą, bo nie mają gdzie prezentować swojej sztuki. I tutaj umożliwiamy im start, promocję, w szerokim tego słowa rozumieniu jakoś pomagamy zaistnieć na rynku sztuki. A na co dzień, poza jubileuszem, tam są wystawy organizowane historyczne, najczęściej fotograficzne, dotyczące historii regionu, miasta Piły, niektórych placówek oświatowych, szkół. Była taka wielka wystawa 80-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy być blisko też środowiska i pokazywać takie no, bardzo ciekawe okruchy z dziejów. I przy okazji prelekcje, oprowadzenia, więc tutaj odbywają się lekcje, że po 4-5 klas przychodzi z różnych 9 szkół średnich i mamy taki duży udział młodzieży w naszych poczynaniach, a popołudniami, wieczorami dorośli angażują się i przychodzą oglądać wystawy. Wychodzimy z założenia, że staramy się, żeby ludzie nie musieli jeździć do wielkich miast Poznania, Krakowa, Warszawy, żeby oglądać takich czołowych artystów polskich. I tu dzięki jakoś takiej dobrej współpracy ze światem artystycznym udaje się nam ściągać takie wybitne postacie. Był u nas i profesor Stanisław Baj, i Szpinger, wielu innych nie będę wymieniał tutaj, kilkudziesięciu nazwisk w tym momencie.
3: Czyli można stwierdzić, że biuro też cieszy się renomą przez to, że tak jak pan mówił, jest bardzo oblegane.
2: No nieskromnie muszę to przyznać, że dużo prawdy jest w tych słowach. Jesteśmy, tak myślę, bardzo dobrze postrzegani, bo nie mamy żadnego problemu z organizowaniem tych takich wystaw prestiżowych, w których uczestnicy są bardzo ważni artyści. Współpracujemy bardzo fajnie z wieloma uczelniami artystycznymi w Polsce. Bardzo dużo Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u nas się prezentuje, Akademia Uniwersytet Artystyczny z Poznania, UMK z Torunia, Gdańska uczelnia, także mamy bardzo dobre kontakty z uczelniami. No i poprzez to też z wieloma wybitnymi artystami.
3: Czy placówka jest w jakiś sposób ukierunkowana na artystów z północnej Wielkopolski?
2: Jest cała Polska, ale z naszego regionu, północnej Wielkopolski, to przede wszystkim staramy się wyłapać młodych artystów i do tej galerii debiutów, żeby tam zaistnieli, bo chcę powiedzieć, że ten debiut już dzięki temu to do środowiska pilskich artystów, które tutaj zgromadzone jest często wokół BWA, przybyło 15 młodych osób po studiach, które normalnie by były gdzieś na opłotkach i jakby same się nie zgłosiły, to byśmy nie wiedzieli, że tacy artyści istnieją. A tutaj przez galerię debiutów, oni zadebiutowali tu, później robimy im takie zbiorowe wystawy co 2 lata na dużej galerii, żeby już kolejny etap zrobić, a później staramy się zainteresować inne biura wystaw artystycznych w Polsce i galerie, żeby ich tam pokazać, zainteresować, bo wiemy, że możliwości są ograniczone i jak młody artysta spróbuje gdzieś się przebić, to ma podgórkę, bo to nie jest tak łatwo. Wszystkie galerie wolą sprawdzone nazwiska i znane, bo to gwarantuje wtedy frekwencję i zainteresowanie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, powiem tak, że staramy się, żeby w ciągu roku na dużej galerii jest tak około 10-11 wystaw robionych, po co miesiąc zmieniamy, żeby przynajmniej minimum dwóch artystów z naszego regionu, tutaj z Piły i z północnej Wielkopolski, było na tej galerii, czyli o swoim środowisku nie zapominamy, bo poza debiutami mamy taką jedną wielką zbiorową, salon pilski, to zawsze jest na koniec roku. Teraz będzie 50. edycja tej wystawy zbiorowej. Salon Pilski 2025, który się odbył grudzień, styczeń, przełom roku 25-26. Uczestniczyło 50 paru artystów, także duże wystawy i jak środowisko jest tak blisko nas, nie?
3: Czy placówka ma jakiś główny motyw? Może inaczej, czy prace, które są w niej pokazywane, charakteryzują się jednym nurtem w sztuce?
2: Nie, staramy się być różnorodni. Pokazujemy malarstwo, rzeźbę, grafikę, ale przede wszystkim u nas takie jest nastawienie na klasyczną sztukę. Nie idziemy w nowatorstwo, jakieś takie te performance i to w takich dużych galeriach, w dużych miastach to ma rację bytu. W takim małym środowisku jak my to trudno coś takiego zorganizować i zainteresować szerszą publiczność takimi, a wystawy malarskie, rzeźby, to jest duże zainteresowanie i oczekiwanie. Staramy się to, co dobre i wartościowe pokazywać.
3: Czy BWA oprócz wystaw organizuje również inne atrakcje?
2: Tak, bo organizujemy taką BWA ze sztuką BWA spotkania. to na przykład mieliśmy tutaj profesora Baja z Warszawy. To polega na tym, że trzy tury spotkań z młodzieżą w jednym dniu się odbywają. Każda tura tak gdzieś około do 2 godzin. I w ciągu tego jednego dnia z profesorem Bajem spotkało się ponad 600 osób. I to młodych ludzi, i zainteresowanie było ogromne, dyskusje, ciekawość młodzieży. No to taka postać ze świata sztuki już wybitna i budzi zainteresowanie i tak ciekawie opowiada, że do dzisiaj wspominamy. No mieliśmy też podobne spotkania z innymi artystami i tak staramy się właśnie 2-3 tury. Mieliśmy Ryszarda Kowalewskiego, malarza gór słynnego, najsłynniejszego polskiego malarza gór z Gdańska, który przyjechał i tu miał też spotkania z młodzieżą i opowiadał o tym swojej pracy, o pasjach artystycznych. Myślę, to zapada w pamięć. No z wydarzeń to teatr rysowania Starowiejskiego. Mieliśmy ten teatr, no to jest takie malowidło 16 metrów na 3. I to było wystawiane i to parę tysięcy osób to oglądało, bo to takie zainteresowanie było, że to w chwilę czegoś takiego, no w Polsce rzadko to zobaczyć. No poza sztuką to taka wystawa była, Piła, to Nowa Tożsamość Miasta, wystawa fotografii 46-80 o Pile, no to ponad 5 tysięcy osób to oglądało tę wystawę, więc no proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przez parę miesięcy. Więc no, tak staramy się iść w kilku kierunkach. Mówię, regionalizm, te historyczne wystawy, ale oprócz tego przede wszystkim 90% działalności to jest sztuka i promowanie dobrej sztuki.
3: Jak już rozmawiamy o tym zainteresowaniu, to według pana jak wygląda to zainteresowanie sztuką na przestrzeni lat?
2: No myślę, że rozwija się to, bo przede wszystkim owocuje współpraca i to nastawienie na młodzież, bo wychowujemy sobie młodych, nowych odbiorców. Bo gdybyśmy tak nie zwrócili się mocno w stronę szkół, nie organizowali tych lekcji, tych spotkań z artystami, nie pokazali młodzieży, że sztuka taka przez dużą literę S, malarstwo, rzeźba, jest tak ciekawa, wartościowa, że niesie, pobudza wyobraźnię i uwrażliwia, to nie byłoby już tych odbiorców, bo starsze pokolenie przyzwyczajone do tego, no swoje lata ma, a młodych wielu galeriach brakuje, ale to otwarcie się na szkół, taka ścisła współpraca, organizujemy przecież konkursy wiedzy o sztukach plastycznych, to no to wszystko pobudza i tworzy, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły czy coś, później wiedzą, że jest taka galeria, biuro wystaw artystycznych, że w ciągu dnia można przyjść, obejrzeć, że nie tylko wernisaż, ale te wystawy to są no, ciekawe spotkania ze sztuką.
3: Mam jeszcze takie pytanie na sam już koniec. Czy istnieje pewnego rodzaju przywiązanie Pilan do artystów? Na przykład zmarłego już Alfreda Aszkiełowicza, czy rzeczywiście ci Pilanie wracają do nich, widać większe zainteresowanie w tym zakresie, no i ci artyści odgrywają rzeczywiście ważną rolę dla regionu?
2: Tak. To akurat wymienił pan nazwisko Alfreda Aszkiełowicza, którego ja uważam za pomnik taki, pomnikową postać dla tego środowiska. I znałem Alfreda osobiście, przyjaźniliśmy się i byłem dumny z tego, że tutaj przyjeżdżał do nas, uczestniczył w wystawach. Teraz, kiedy ich zabrakło, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i innych tutaj, to staramy się właśnie w tym jubileuszu przypomnieć. Stąd te wystawy co miesiąc, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy ich znali, stykali się przed laty z nimi przez wiele lat, przychodzą przypomnieć sobie ich sztukę, a młodzież, no, zaskoczona, że tacy artyści tutaj byli i funkcjonowali. No, mamy w magazynie, w zbiorach własnych prawie 1000 prac, z czego każdego z tych osób, które tu wymieniłem, z tych artystów, no, po kilkadziesiąt, kilkanaście. Ale jeżeli to zamkniemy w magazynie, no to kto będzie o tym pamiętał? No, czas biegnie naprzód, są nowi artyści, nowe pokolenie, wszyscy, każdy rozpycha się łokciami i szuka swojego miejsca i co nie jest dziwne, to jest chwalebne. A rolą takich instytucji jak nasza jest, żeby ten pomost taki pokoleniowy jednak utrzymywać, pokazywać, że to, co kiedyś było, to było też bardzo wartościowe, szlachetne. I ci artyści, którzy żyli przed laty, tworzyli, też mieli swoje ambicje, dokonania, mieli swoje jakieś marzenia, plany, no, żeby to pokazać i przybliżyć, że nic, co dzisiaj powstaje, to nie jest takie oderwane od tego, co kiedyś było.
1: I w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz to był Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Serdecznie dziękuję.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: SK Piła News. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. To jest magazyn reporterów Radia SK, a dzisiaj rozmowa z Przemysławem Olszyńskim, czyli dyrektorem Pilskiego Muzeum Wojskowego. I myślę, że możemy rozpocząć od historii tego muzeum. Jak powstała placówka?
4: Wymyśliłem je kiedyś i tak zaraziłem tą pasją kilka osób. Muzeum jest stworzone przez pasjonatów skupionych w Pilskim Stowarzyszeniu Historyczno-Militarnym. Naszym głównym celem jest właśnie tworzenie Pilskiego Muzeum Wojskowego. Wszystko zaczęło się w roku 2008. Wpadłem na taki pomysł, żeby uratować samolot 122, który kiedyś latał w Pile, jeszcze taki w oryginalnym malowaniu, i zgodłem eskadry, czyli z takim uskrodzonym tygryskiem na kadłubie, i zgodłem 6. pułku, który w Pile stacjonował na strażniku pionowym zachowanym. I tak się to wszystko zaczęło. Powołaliśmy do życia muzeum, udało nam się przejąć ten samolot. Jeden z kolegów podpowiedział, że warto by było, żeby tworzyć muzeum i ten samolot przechowywać w co hangarze na lotnisku, tam gdzie kiedyś był, pełnił swoją służbę. To był strzał w dziesiątkę, bo samolot dzisiaj wygląda idealnie, ma zachowane oryginalne malowanie, cały kamuflaż. Po prostu nie widać po nim, że mamy go od 17 lat, ponieważ nie jest przechowywany właśnie pod białym niebem, tylko zabezpieczony w co hangarze. No i tak wykorzystaliśmy otwarte drzwi. Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo eksponatów, ponad 50 eksponatów sprzętu ciężkiego związanego właśnie z historią regionu, z historią Piły, z tą historią właśnie militarną, czy z historią wojskowości w naszym regionie, i to jest cała siła naszego muzeum.
3: A skąd w ogóle pasja do historii?
4: Znaczy u mnie od małego, że tak powiem, się interesowałem, powiedzmy, żołnierzykami, bawiłem się, tak, małymi czołgami, później modele, później gdzieś tam jakieś muzea wojskowe i tak dalej. Nie byłem nigdy w wojsku, mój rocznik został przepisany z automatu do rezerwy. Natomiast jestem pasjonatem głównie techniki wojskowej, o można tak powiedzieć, czyli interesują mnie rzeczy związane ze sprzętem, głównie sprzętem pancernym, ale też interesowałem się i marynarką wojenną, i lotnictwem i tak dalej. Także, to tak powiem, dosyć szeroko, ale na dzisiaj chyba najbardziej siedzę w sprzęcie pancernym, takim właśnie używanym w Wojsku Polskim po roku 1945, czyli ten taki okres, który jest na dzisiaj najbardziej ciekawy, bo najmniej udokumentowany i odkryty w niektórych dziedzinach. O czołgach z II wojny światowej mamy właściwie mnóstwo publikacji, jak nie polskich, to obcojęzycznych, i te tematy są opracowane. Natomiast jeśli chodzi o okres tak zwanej zimnej wojny, czyli od 1945 roku w górę, to tutaj jest cały czas dużo niewiadomych, i w tej chwili najbardziej fascynuje mnie to, że mogę tą historię sam odkrywać, czy jakieś niuanse właśnie związane ze sprzętem, a że mamy kilka czołgów, które aktualnie odbudowujemy, przywracamy im, że tak powiem, chociaż zewnętrzną bryłę, to jest co robić.
1: Udało się w takim razie dojść do jakichś konkretnych odkryć?
4: Tak, dużo rzeczy. No mówię, tak jak mówiłem, temat jest cały czas nieudokumentowany, nie ma monografii jakichś szczegółowych, gdzie są opisane pewne zmiany rekonstrukcyjne, czy gdzieś tam zdjęć detali, i człowiek musi to badać, szukać. Na dzień dzisiejszy w naszych zbiorach posiadamy 5 czołgów, które były kiedyś używane w Pile, właśnie w oficerskiej szkole samochodowej, która zaczęła w mieście funkcjonować od roku 1948. W tej szkole kształcono specjalistów służby czołgowo-samochodowej, i na dzień dzisiejszy praktycznie gdzieś tam w każdej jednostce jest ktoś, kto tą szkołę skończył. Szkoła przestała funkcjonować po 50 latach w roku 2002 i przejęła w latach 90. właśnie tradycję wszystkich ośrodków, które kiedykolwiek kształciły mechaników, czy kierowców, czy właśnie kadry na potrzeby wojska, na potrzeby zabezpieczenia właśnie sprzętu, no bo żaden dowódca nie wygrałby bitwy, gdyby nie miał sprzętu. I w tej szkole praktycznie było wszystko, co miał: koła, gąsienice i kierownice. A nam udało się odnaleźć 5 czołgów, które były w Pile właśnie używane do szkolenia tych młodych kierowców, tych młodych żołnierzy. I dzisiaj są w naszych zbiorach, z czego jeden jest sprawny technicznie, to jest czołg T-72. 3 takie czołgi były w Pile na wyposażeniu. Tego jednego nam się udało odnaleźć. Przez 8 lat trzymaliśmy rękę na pulsie, pilnowaliśmy tego czołgu, jak był w zasobach jeszcze Ministerstwa Obrony Narodowej. Na tą chwilę jest w naszych zbiorach, mam nadzieję, że tak zostanie. Ale mamy też 4 czołgi właśnie, które były pomocami dydaktycznymi i takimi, które stały właśnie na warsztatach szkolnych, gdzie można było się nauczyć wymieniać filtr, regulacji różnych i tak dalej, obsługi po prostu czołgu, ale też takie, które jeździły na tak zwanym autodromie, czyli tutaj poligonie Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, bo szkoła później zmieniała nazwy. Także te czołgi udało nam się odnaleźć, są w naszych zbiorach i staramy się je właśnie odbudować, ukompletować, ponieważ niestety, ale pełniły już funkcje, były przeznaczone na cele poligonowe, w związku z czym zostały dosyć mocno rozgrabione, zdewastowane, ale szukamy detali, cały czas gdzieś tam uzupełniamy, także mam nadzieję, że kiedyś, chociaż zewnętrznie, bo co do uruchomienia, to są tutaj potrzebne już duże pieniądze, żeby kupić silniki, skrzynie biegów i tak dalej, i jeszcze mieć czas, żeby to zrobić, na to i ludzi. Natomiast do tego, żeby zewnętrznie były ukompletowane, odmalowane z takimi oznaczeniami, jak miały i tak dalej, jesteśmy w stanie to zrobić i cały czas powoli do tego dążymy.
3: Także kawał historii. Chciałem się zapytać jeszcze o obecny obraz muzeum, o popularności muzeum. Czy Pilanie zainteresowani są tym kawałem historii?
4: Powiem tak, no my robimy swoją robotę, natomiast czasami słyszymy, że ktoś tam nie wiedział, że jest takie, że jest nasze muzeum. Ja mówię zawsze, że w naszym kraju jest tak, że jak się robi coś mądrego, coś fajnego, to ciężko jest się przebić przez całą resztę informacji niekoniecznie mądrych i fajnych. Niestety tak to wygląda. My robimy swoją robotę, wiemy co mamy, wiemy jaki mamy przekaz i do kogo chcemy trafić. Naszym takim głównym zadaniem jest właśnie zainteresować tych najmłodszych historią. W tej chwili, powiedzmy od 4 lat, kiedy funkcjonujemy już w takiej normalnej formie, bo tak to było tylko w jakieś soboty, w niedzielę. Tutaj mamy też duże wsparcie gminy Piła, jeśli chodzi o właśnie działanie i o rozwój. No i wykorzystujemy ten czas maksymalnie. No, robimy dużo imprez plenerowych. Na Dzień Dziecka taką wisienką na torcie były samoloty. Dzięki naszym sponsorom udało się, przyleciał do nas samolot TS-8BS, jedyny latający na świecie egzemplarz. Przyleciał do nas 2 latające Limy, z czego jeden jest chyba jedynym w Europie latającym samolotem tego typu. Drugi jest jednym z 3 zaledwie w Europie zachowanych, które latają na dzień dzisiejszy. Tylko że my jesteśmy na dzisiaj chyba jednym z niewielu, można powiedzieć chyba z 2 na tą chwilę, muzeów w Europie, które mają takie możliwości, że po prostu samoloty, które przylatują, robią pokaz, lądują i później podkołowują w tą centralną część imprezy, z tą integralną częścią. Czyli można porozmawiać z pilotami, są technicy od tych samolotów, można z nimi sobie też porozmawiać, podejść, zrobić zdjęcie, zapytać o coś. No takich możliwości raczej nie ma. Przeważnie samoloty odrzutowe przylatują, robią pokaz, znikają, gdzieś tam lecą na jakieś lotnisko, gdzie później czeka na nich ich obsługa, natomiast my tutaj w Pile mamy takie możliwości, że można przylecieć, wylądować i tak samo jesteśmy jednym z niewielu muzeów, do których można przylecieć samolotem, wylądować na pasie, podkołować pod sam hangar, gdzie zaczynamy zwiedzanie, pozwiedzać muzeum, wsiąść i odlecieć.
3: Czy takie akcje promocyjne właśnie mogą zachęcić tych najmłodszych? Pytam bardziej o perspektywę czasu, czy okazują się skuteczne?
4: Znaczy, powiem tak, no, staramy się wychodzić do ludzi, tak? Dzisiaj ludzi trzeba wyciągnąć z domu, trzeba wygrać z tym, co jest, co mają w telefonie, co mają na laptopach, tak? Czyli oferta musi być korzystniejsza. Na szczęście jeszcze telefon komórkowy nie oddaje prawdziwego życia, ale to zaangażowanie tych dzieciaków w telefony jest gigantyczne dzisiaj, to jest dramat. Także my staramy się wyciągnąć ich z rodzicami z domu. Pocieszające jest to, że jest dużo takich rodziców, którzy chcą dzieciakom coś pokazać, chcą ich czymś zainteresować. Oni przyjeżdżają do nas i oni to dostają. No, przelicza się tutaj to bardzo prosto na jedną rzecz. My w tej chwili, powiedzmy po 4 latach takiej działalności typowo już ekspozycyjnej, przyjmujemy zwiedzających i tak dalej. Mamy ocenę w przeglądarce bardzo popularnej, gdzie się, jak wpisze Pilskie Muzeum Wojskowe, mamy ocenę 4,9. Maksymalna jest 5. Bardzo dużo pozytywnych opinii. No my jesteśmy prawdziwi, my jesteśmy pasjonatami, my nikomu nie oszukujemy, my też nie jesteśmy tam za karę, tylko, że tak powiem, dajemy całe serce i cały siebie w momencie, kiedy ktoś do nas przyjedzie i ci ludzie dostają to, po co przyjeżdżają. A mam nadzieję, że właśnie uda nam się tych młodych ludzi zainteresować tą historią, dotknąć. Przede wszystkim u nas można wsiąść do tego naszego samolotu Su-22 Tygryska. Na dzisiaj powiem nieskromnie, to jest najlepiej zachowany, utrzymany samolot Su-22 ze wszystkich, jakie tylko są w muzeach wojskowych w Polsce. Jest sprawna instalacja w nim hydrauliczna, elektryczna, pneumatyczna. To jest kilka lat pracy moich kolegów tutaj przy tym samolocie. Także to naprawdę robi wrażenie, jak taki pięcioletak wsiada do kabiny, gdzie są zapalone, że tak powiem, różne lampki, kontrolki dla niego, gdzie jest ogrom tych wszystkich zegarów i tak dalej. No wszystko robiliśmy od początku po to, żeby taki właśnie młody człowiek zakochał się w lotnictwie właśnie siedząc w naszej kabinie. Także każdy, kto odwiedza nasze muzeum, może zasiąść w kabinie samolotu Su-22, nawet nacisnąć jakieś guziki, coś tam sprawdzić, to co, że tak powiem, pozwolimy dotknąć, bo tam za dużo rzeczy działa, żeby dać komuś się po prostu pobawić. Ale to jest ta magia lotnictwa i to naprawdę działa, także no zawsze mówię tak, my siejemy po to, żeby ktoś kiedyś mógł zbierać. Czyli żeby, nie wiem, do wojska szli ludzie, którzy mają pasję, mają coś więcej w sobie niż tylko iść, bo iść. Czy ludzi zainteresować właśnie techniką, tak, żeby później, nie wiem, zaczęli sklejać modele, budować, no to rozwijają się, czy to z klocków, czy właśnie modele już gotowe takie do składania plastikowe, czy później samodzielnie budować. Trzeba tych młodych ludzi gdzieś zahaczyć, bo jeżeli będą spędzać życie na oglądaniu filmików i życia cudzym życiem, to niestety nic z tego mądrego nie będzie. No my jesteśmy od tego, żeby właśnie zainteresować tą techniką wojskową, zahaczyć gdzieś tą historią. Każdy ma później telefon komórkowy, wyjdzie od nas, może znaleźć informacje dodatkowe, może gdzieś tam szukać, tylko najpierw trzeba go właśnie zainteresować. To jest nasza robota.
3: Patrząc rzeczywiście na opinię, to dużo osób chwali sobie muzeum, szczególnie tą pasję, jaką wy macie w przedstawianiu tych eksponatów, ich historii. Wobec tego pytanie, jak przedstawić właśnie tą historię, tak by była ciekawa?
4: Przede wszystkim trzeba być prawdziwy. Ten, który oprowadza u nas, jest zwiedzanie tylko możliwe z przewodnikiem. Czyli ten, który oprowadza, musi być prawdziwy. To musi być pasjonat. To nie może być człowiek, który tam po prostu jest, nauczył się czegoś z kartki i chodzi i to opowiada. Także my już tym wygrywamy, że jesteśmy właśnie prawdziwi. Ludzie widzą, że my tym żyjemy, że to jest kawałek naszego życia. I to samo działa. To prawda schodzi zawsze dobrze, można powiedzieć. I tutaj nic więcej nie potrzeba. Do tego jeszcze oczywiście ciekawe historie, które mamy gdzieś tam, które opowiadamy, wspominamy o czymś. Większość tych rzeczy przeżyliśmy sami, czyli znajdując taki eksponat, znając jego historię, czy badając później temat, no to wszystko się składa tak naprawdę w jedną fajną, ciekawą całość i tym wygrywamy. Na dzisiaj zwiedzanie naszego muzeum to jest dobre 2,5 godziny. A jak są ludzie mega zainteresowani, jeszcze zadają pytania, to są 3 godziny. I u nas nikt nie patrzy na zegarek. Na zasadzie, proszę Państwa, przepraszam, ale oficjalnie powinniśmy skończyć 5 minut temu, bo ja już kończę, że tak powiem, oprowadzanie, tak? Jeżeli są ludzie zainteresowani, to my zostajemy dłużej. My jesteśmy dla ludzi, dopasowujemy się do tych zwiedzających, tak? I my mamy uwagę przedszkolaków, na przykład przez te dobre prawie 2 godziny u nas w muzeum, jak zwiedzamy z nim. Każdy może gdzieś tam wsiąść, może czegoś dotknąć, może zapytać. To jest zupełnie inny świat niż gdzieś tam zwiedzanie samolotów, które stoją na kawciach porośnięte mchem, że tak powiem, z farbą, która odpadła już dawno temu, tak? U nas to wszystko jakby no, jest świeże, żyje. Jeżeli doprowadzamy coś do stanu takiego, żeby można było to ludziom pokazać, opowiadamy o tej pracy, pokazujemy, jaka była baza wyjściowa. Ktoś, kto kiedyś chociaż w życiu przepracował ciężko jeden dzień, to szanuje takie rzeczy. Nasze muzeum nie powstało na zasadzie, że ktoś nam dał teraz miliony złotych, dobry wujek, tak? Po prostu stworzyliśmy to. To wszystko jest stworzone tak naprawdę bez pieniędzy, bez mega wsparcia, bez kosmicznych sponsorów. Gdzieś tam mamy paru przyjaciół, którzy nam pomagali, ale to nie jest na zasadzie, że dostajemy zastrzyk 400 milionów złotych, tak? Jak się tworzy powiedzmy muzea gdzieś tam państwowe, no dzisiaj od zera przychodzi 20 czy 30 pracowników, oni są na etatach 8 godzin dziennie i tworzą to muzeum przez 3 lata czy 4, zanim się otworzy. U nas to było wszystko robione właśnie w soboty, w niedzielę, w weekendy, tak naprawdę w czasie wolnym od pracy, kosztem własnego odpoczynku, kosztem życia tak naprawdę rodzinnego. Szczęście jest takie, że nasze, że tak powiem, drugie połowy są zaangażowane też w tworzenie muzeum, czy dzieciaki. Także no to jest, można powiedzieć, taki rodzinne przedsięwzięcie. Bo tak to ja się śmieję, że myśmy dawno byli po rozwodach. Natomiast jeżeli tutaj nas wspierają nasze żony, czy mężowie w niektórych przypadkach, no to dajemy radę i to wszystko daje się fajnie ułożyć.
1: I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz, to był Przemysław Olszyński, czyli dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego. Serdecznie dziękuję. SK.

będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Wietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.